0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Po odejściu Suzina Wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć. Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie samo łóżko z baldachimem, a na nim siebie. Było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień, jakich doznał w życiu, sprawdziwszy własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za zupełnie samotnego, towarzyszy mu nieodstępny świadek. On sam. Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju, ale spacer nie przyniósł mu ukojenia. Wracając, rzucił 3 franki dorożkarzowi, pędem wbiegł do bramy, a z niej na 3. piętro. Ledwie stanął przed swoim numerem, już ukazał się uśmiechnięty służący i oddał mu bilet Suzina i pakiet listów. Dużo interesantów, dużo interesantek, rzekł służący, patrząc na niego figlarnie. Pan Jumard niecierpliwi się. Któż to jest pan Jumard? Spytał Wokulski. Marszałek dworu pańskiego i pana Suzin. Bardzo zdolny człowiek i duże mógłby panu oddać usługi, gdyby był pewny tak z 1000 franków gratyfikacji, mówił wciąż figlarnie służący. Wokulski wszedł do numeru. Nade wszystko niech panowie strzegą się tej baronowej, która już czeka w czytelni, a ma niby to przyjść dopiero o 3. Wokulski otworzył bilet Suzina i czytał. Sesja dopiero o 8, pisał Suzin. Masz czasu dosyć, więc załatw się z tymi interesantami, a nade wszystko z babami. Ja już dalibóg za stary, żeby im wszystkim dogodzić. Wokulski zaczął przeglądać listy. Po większej części były to reklamy kupców, fryzjerów, dentystów, prośby o wsparcie, propozycje wyjawienia jakichś tajemnic, jedna odezwa od Armii Zbawienia. Oryginalne miasto, mruknął. Minutę później był na 1. piętrze, a gdy opuszczał windę, zastąpił mu drogę jakiś dystyngowany pan z niedużymi wąsami we fraku i białym krawacie. Jumard, odezwał się ten pan z ukłonem. Poszli 15 kroków korytarzem i Jumard otworzył drzwi wspaniałego salonu. Baronowa była kobietą piękną i dystyngowaną. Mogła mieć około 40 lat. Wzrost okazały, rysy bardzo regularne, postawa wielkiej damy. Pan mnie zna? Nie, pani. Nie widział pan nawet moich portretów? Nie. Więc chyba nigdy pan nie był ani w Berlinie, ani w Wiedniu. Nie byłem. Dama głęboko odetchnęła. Tym lepiej, rzekła. Będę śmielszą. Nie jestem baronową. Jestem zupełnie kim innym. Ale o to mniejsza. Chwilowo znalazłem się w trudnym położeniu. Potrzebuję 20 000 franków. A ponieważ nie chcę w tutejszych lombardach zastawiać moich klejnotów, więc pojmuje pan? Nie, pani. Więc mam do zbycia ważną tajemnicę. Nie mam prawa nabywać tajemnic, odpowiedział już zmieszany Wokulski. Dama poruszyła się na fotelu. Nie ma pan prawa? Więc po cóż pan tu przyjechał? Rzekła z lekkim uśmiechem. Podniosła się. Tu, mówiła wzruszona, jest adres, pod którym można się zgłosić do mnie w ciągu 24 godzin. A tu notatka, która może panu da trochę do myślenia. Żegnam.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski spojrzał na zegarek. Było dopiero 3:30. Przeszło 4 godziny do sesji. Mruknął, czując, że ogarnia go trwoga na myśl, co robić z czasem. W sali było mu ciasno, więc wybiegł przed hotel utopić się w ulicznym gwarze. Szedł polami elizejskimi i odurzał się ruchem nieskończonych sznurów karet i powozów, między którymi przesuwali się jeźdźcy i amazonki. Szedł, odpędzając od siebie posępne myśli, które krążyły nad nim jak stada nietoperzów. Dotarł do łuku gwiazdy i powoli zawrócił się z powrotem. Gdy znowu dosięgał Placu Zgody, zobaczył poza tuileryjskim ogrodem ogromną czarną kulę, która szybko szła w górę, zatrzymała się na pewien czas i powoli opadła na dół. Ach, to tu jest balon Giffarda, pomyślał. Szedł powoli i z trwogą myślał, że ledwie po 8-godzinnym pobycie Paryż zaczyna go nudzić. Kiwnął na fiakra i po upływie 30 minut znalazł się w hotelu, spotkawszy po drodze znajomą już bramę Saint-Denis. Sesja z fabrykantami okrętów i odnośnymi inżynierami przeciągnęła się do północy przy udziale bardzo wielu butelek szampana. Wokulski, który musiał wyręczać w rozmowie Suzina i robił dużo notatek, dopiero przy tej pracy uspokoił się zupełnie. Rzeźko pobiegł do swojego numeru i wziął do poduszki plan Paryża umieszczony w przewodniku. Bagatela, mruknął. Około 100 wiorst kwadratowych powierzchni, 2 miliony mieszkańców, kilka tysięcy ulic i 15 tysięcy powozów publicznych. Potem przejrzał długi spis najznakomitszych budowli paryskich i ze wstydem pomyślał, że chyba nigdy nie zorientuje się w tym mieście. Wystawa, Notre Dame, hale centralne, plac Bastylii, Magdalena, ścieki. No dajcie mi spokój, mówił. Zgasił świecę. Na ulicy było cicho. Przez okno napływał szary blask świateł, odbitych chyba od obłoków. Przypatrując się tym pierzchliwym widziadłom, usypiał i myślał, że jednak ten pierwszy dzień w Paryżu upamiętni mu się na całe życie. Potem marzyło mu się, że to morze domów i las posągów i nieskończone szeregi drzew zwalają się na niego i że on sam już śpi w niezmiernym grobowcu, samotny, cichy, prawie szczęśliwy. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawie mistyczne. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Suzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał salę, zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym fiakrem wynajętym na cały dzień przenosił się do innej miejscowości, znowu według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego lękał się, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Powoli jednakże, ku największemu zdziwieniu, spostrzegł, że ów Paryż, budowany przez kilkanaście wieków, przez milion ludzi niewiedzących o sobie i nie myślących o żadnym planie, ma jednakże plan. Tworzy całość, nawet bardzo logiczną,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa epoki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ja szukam takich napięć pomiędzy smutnym a wesołym. I gdzieś tak mam wrażenie, że w tym się najbardziej lokuje.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka, Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: I stało się czas światu powiedzieć dzień dobry. Mówimy to z przyjemnością jak zwykle w RMF Classic. Jak zwykle o 6.30 rozpoczynając śniadanie mistrzów. To w dobrym towarzystwie Grzegorz Jasiński już z nami.
1: Dzień dobry.
0: Czas więc na pierwsze poranne fakty u nas.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze pozyskane z podatku mają sfinansować pakiet ceny paliwa niżej.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
2: Domagał się w wieczornym orędziu prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział również, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej ustawy. Ministerstwo Energii ma dziś zaprezentować plan dotyczący obniżek cen paliw. Będziemy o tym w faktach jeszcze mówić.
4: Poranne fakty RMF Classic.
2: Do badań laboratoryjnych trafiła przesyłka, po której otwarciu trzy osoby z jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie zaczęły się skarżyć na duszności i drapanie w gardle. Całą trójkę zbadano w szpitalu, nie było jednak powodów do ich hospitalizacji. Prokuratura nie ujawnia treści rozpoznania lekarskiego. Przesyłka została przyniesiona do jednostki w środę rano przez listonosza jako nadana z Niemiec. W kopercie była kartka z napisem "Pozdrawiam, Złota". Prokuratura zastrzega, że z listu nic się nie wysypało, a wstępne badania nie wykazały skażenia chemicznego czy biologicznego.
5: Sprawdzimy, czy te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń, a źródłem tej duszności i drapania w gardle było co innego.
2: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, która bada sprawę pod kątem narażenia na utratę życia lub zdrowia.
0: Tyle Grzegorz Jasiński teraz, a szykujcie się już na kolejne spotkanie z faktami. O 7:00 wracamy z wiadomościami z kraju i ze świata. Teraz zerkamy do pogody. Świat się budzi do życia, a my z nim. Zaczyna świtać powoli i chłodno jest, ale co ważne, chłodno, ale nie zimno. Od 7 do 11 stopni mamy pogodnie bardzo o świcie na Mazurach, a także w rejonie Trójmiasta. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie i ma być po prostu ładnie, pogodnie, przyjemnie. Tak zresztą ma być w pierwszych prognozach do końca tego tygodnia. Czas na śniadanie.

0: 275 dzień roku, 2 października i piątek, piąteczek, piątunio, no i zaraz pierwszy weekend tego miesiąca. W kalendarzu świąt nietypowych piękny dzień. Dzień uśmiechu. Pomyślcie teraz o czymś, co ostatnio sprawiło wam ogromną przyjemność i spróbujcie się nie uśmiechnąć. Wiem, poranek może być ciężki, to taki nienastrajający do uśmiechu, przecież piątek, to po całym tygodniu, tyle rzeczy jeszcze do zrobienia, ale przypominam, już niedługo weekendu początek. No, piątek to w zasadzie prawie weekendu początek. Uśmiecham się do państwa na dzień dobry i mam nadzieję, że to słychać. Łukasz Wojtusik, Śniadanie Mistrzów do 9.30. Zapraszam, a kto się jeszcze nie uśmiechnął, to może po tym utworze się uśmiechnie.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Lepiej?
1: Już można się uśmiechać, mam nadzieję. Z żywotu Briana według grupy Monty Pythona. Zestaw dźwięków, który przypomina, że warto patrzeć na tą jaśniejszą stronę świata.
2: Trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.
1: A jeśli dzień uśmiechu to za mało, to jeśli macie kogoś, kto kiedy zawsze potrzebujecie pomocy, was wspiera, kto podnosi, kto po prostu kiedy trzeba jest blisko, to dajcie mu znać, bo dzisiaj jego święto. Powiedzcie mu dzięki. W kalendarzu mamy Dzień Anioła Stróża. No i proszę, i Dzień Uśmiechu jeszcze. To po pierwsze. Po drugie, dziś w poranku pierwsza odsłona zabawy, którą dla was przygotowałem, i to będzie taka rozgrzewka przed Dniem Muzyki Filmowej, który 27 października, czyli już za 25 dni. Już za kilka minut, około 6:50, usłyszycie historię muzyki filmowej, stworzonej do filmu oczywiście, w zabawie Prawda czy Fałsz. I w tej zabawie zasady są proste. Waszym zadaniem będzie zgadnąć, sprawdzić być może wcześniej, czy historia, którą wam za moment opowiem, to prawda czy fałsz? Czy to się wydarzyło naprawdę, czy ja jednak blefuję? Bujam. No a skoro bujam, to do wygrania hamaki. Przepiękne, eleganckie, z logo RMF Classic na opakowaniu. Pierwsza zagadka za 10 minut. No i po trzecie, dzień dzisiaj, w którym możecie zdecydować, czy do kina, czy na grzyba. Może najpierw na grzyby jutro rano, a dzisiaj wieczorem do kina. Na co się wybrać, to mam kilka poleceń, po 9:00 się podzielę nimi.
2: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już dziś o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
4: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Po reklamie.

0: Nietuzinkowy pejzaż muzyczny o poranku, prawda? Z nietuzinkowych filmów wzięty, jednego konkretnego, wybrany z twórczości Wesa Andersona. Georges Delerue jest oczywiście kompozytorem tego fragmentu. Kurier francuski z Liberty, Kansas, Evening Sun. Czy państwo gotowi już na pierwszą odsłonę zabawy Prawda czy Fałsz? Zasady proste, trzeba zgadnąć, czy historia związana z muzyką filmową, którą za chwilę opowiem, to prawda czy fałsz?
1: Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
2: Plan filmowy w pustynnym anturażu. Kamery gotowe. Aktorzy czekają na sygnał od reżysera. I nagle zamiast tradycyjnego akcja z głośników płynie muzyka. Nie po zdjęciach, nie podczas montażu, ale w czasie powstawania filmowych scen. Prawda to czy fałsz?
1: Akta sprawy 3027, łamane przez 7. Sekcja Z. Zastrzeżone.
2: Podczas kręcenia kultowego westernu pewnego razu na Dzikim Zachodzie Sergio Leone odtwarzał na planie gotową już muzykę, którą przygotował dla Ennio Morricone. Kompozytor stworzył i nagrał część ścieżki dźwiękowej jeszcze przed rozpoczęciem samych zdjęć. Aktorzy grali swoje sceny, słysząc muzykę, która później znalazła się w filmie. Reżyser miał nawet dopasowywać tempo ruchów kamery do rytmu utworów zaproponowanych przez Morricone. Jak myślicie, czy to prawda, czy fałsz? Czy muzyka może mieć taki bezpośredni wpływ na film w czasie jego powstawania? redakcja@rmfclassic.pl.
1: Czekamy na wynik twojego śledztwa. Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
0: I bujam państwa, czy prawdę mówi prowadzący śniadanie mistrzów. Piękna historia notabene, prawda? redakcja@rmfclassic.pl. Hamaki czekają dawno temu na Dzikim Zachodzie? Nie, pewnego razu na Dzikim Zachodzie i Ennio Morricone.

0: Johann Pachelbel i Kanon de Dur pobrzmiewa w śniadaniu mistrzów przed siódmą, a o siódmej zabrzmią kolejne fakty z kraju i ze świata. Grzegorz Jasiński je przygotowuje. Co w faktach?
1: W faktach będziemy mówić o szansach na tańsze paliwo, atakach na polski sektor medyczny, atakach hakerskich i o stawce dzisiejszego wieczornego meczu piłkarzy z Rumunią.
2: Reklama.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/.pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Jest siódma, mamy dla was pakiet faktów o tej porze w RMF Classic. RMF Classic Warszawa przygotowuje i przedstawia je w poranku Grzegorz Jasiński.
1: W weekend ceny paliw na stacjach mają spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Ceny paliw powinny spaść natychmiast. To cytat z wieczornego orędzia prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego.
15: Chcę również jasno powiedzieć, że podpisując ustawę nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje.
1: Jeszcze przed północą w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. Tak premier Donald Tusk odpowiada prezydentowi. A jak decyzje komentują politycy?
16: Lepiej późno niż wcale. Tak politycy rządzącej koalicji komentują podpis prezydenta. Europoseł Dariusz Joński podkreśla, że przez brak wcześniejszej decyzji Karola Nawrockiego Polacy przez kilka miesięcy musieli płacić więcej za tankowanie.
17: Próbował zrzucić odpowiedzialność na rządzących, tylko rządzący złożyli tą ustawę już pierwszą parę miesięcy temu, teraz drugą i prezydent mógł to zrobić.
16: Poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości ma obawy, czy rząd wywiąże się z obietnicy i znacząco obniży ceny paliw.
18: Mam wrażenie, że jednak Donald Tusk tego nie będzie chciał zrobić. Te pieniądze będą służyły do tego, żeby dziurę budżetową spróbować zasypać.
16: Posłowie opozycji dodają, że teraz rząd nie może się już zasłaniać tym, że ustawa nie została podpisana.
1: Cytowała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: W tym roku sektor medyczny był atakowany przez hakerów już prawie 1400 razy. To prawie 30% więcej niż rok temu w okresie od stycznia do września.
19: Hakerzy atakowali sektor medyczny przede wszystkim za pomocą złośliwego oprogramowania oraz oszustw sieciowych takich jak phishing. Cyberprzestępcy szukają też luk w systemach i wykorzystują słabe strony infrastruktury cyfrowej.
20: Kradzieże po prostu takie czy inne, czy to wykradają dane i potem je sprzedają.
19: Powiedział mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemu systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia. Przypomnę, że tylko we wrześniu cyberprzestępcy przeprowadzili 3 groźne ataki na firmy medyczne, które zakończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków.
1: Przypominał reporter RMF FM Jakub Rybski. A teraz rzut oka na korty w Pekinie. Maja Chwalińska gra z Ukrainką Dajaną Jastrębską i w drugiej rundzie tamtejszego turnieju WTA 1000 na razie przegrała w pierwszym secie. Trwa drugi set. O pierwszą wygraną w dywizji B Ligi Narodów zagrają wieczorem polscy piłkarze. Po remisie z Bośnią Hercegowiną i porażce ze Szwecją rywalem na Stadionie Narodowym będzie Rumunia. To spotkanie może zaważyć o tym, czy kadrę nadal będzie prowadził Jan Urban, ale sam selekcjoner zaznacza, że nie czuje, że gra o posadę.
10: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
1: Porażka oznaczałaby spadek na dno tabeli. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45.
0: Ale Grzegorzu, trzymamy kciuki, prawda?
1: Trzymamy kciuki cały
0: nieustająco,
1: czas. I teraz za Maję i wieczorem za piłkarzy, za wszystkich.
0: To my tu będziemy siedzieć i trzymać kciuki, ale to zanim jeszcze zaczniemy, to ja jeszcze o pogodzie słów kilka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Bo tu nam się naprawdę dopiero zapowiada przyjemny, właśnie nawet nie pojedynek, bo pojedynek byłby, gdybyśmy mieli chmury, słońce, deszcz. A tu proszę, słońce po pierwsze, po drugie słońce, po trzecie trochę chmur. Przed nami kolejny ładny dzień, przyjemny, ciepły. Teraz wprawdzie chłodno, od 7 do 11 stopni. Bezchmurne niebo na przykład mamy nad Mazowszem. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, najcieplej ma być na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów. Zapraszam serdecznie do stołu. Do 9:30 jesteśmy razem, taką mam nadzieję. W RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
22: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: Antoni i Teofil dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego dobrego dla was, a wśród osób urodzonych 2 października, ho ho, sam Matthew Gordon Sumner, zwany Stingiem. Zaczynał od pracy w Policjantach, a potem to już poszło. Kilkanaście nagród Grammy, innych wyróżnień, różne projekty, grał reggae, grał z orkiestrą, grał na instrumentach dawnych, no i jeszcze ten głos. Nie do zapomnienia, rozpoznawalny bardzo. Dzisiaj posłuchamy trochę Stinga i będę miał stingowe niespodzianki, ponieważ pan Sting dzisiaj ma 75. urodziny. Dobrego, panie Stingu. A co w piątkowym poranku RMF Classic? Sprawdzę, co nowego w kinach, co u filmowej lalki i zerkniemy też do e-papierowych rozkładów jazdy na południu naszego kraju. To już za chwilę.
22: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: No dzisiaj dużo prezentów. Zabawie Prawda i Fałsz pierwsze hamaki rozdaje, a skoro urodziny Stinga, to może biografia Stinga? Wspomnienia Stinga? Bardzo proszę, Sting, niespokojna muzyka, napiszcie, dlaczego ta książka powinna znaleźć się w waszych rękach. Redakcja @rmfclassic.pl. Czy ja już mówiłem, że ten głos niepodrabialny? Z czasów wygrał z Policjantami. Every Breath You Take. 6:07, dzień dobry.

0: Quincy Jones, Italian Job, 12 minut po godzinie 7. Dobre towarzystwo, prawda? Quincy Jones, najpiękniejszej muzyki filmowej. Maciej teraz zajrzy dla nas specjalnie o poranku do pewnego rozporządzenia, które z dziełem odbudowy, jak się okaże, ma niewiele wspólnego.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 2 października 1943 roku niemiecki generalny gubernator Hans Frank otoczył ochroną odbudowę generalnego gubernatorstwa. Wydał rozporządzenie celem zwalczania zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w generalnym gubernatorstwie. Oczywiście powoływał się na podstawę prawną, na dekret Führera opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku. Podkreślał przy tym, że prawo to nie dotyczy Niemców. No przecież oni byli częścią rasy panów Herrenvolku, a ten podlegał szczególnej ochronie w generalnym gubernatorstwie. Nawet granatowi policjanci byli pouczani, że wobec schwytanego przestępcy, który jest Niemcem, mają się zachowywać wyjątkowo grzecznie, a nie tak jak w stosunku do innych. W paragrafie pierwszym nowego rozporządzenia stwierdzano: osoby niebędące Niemcami, które w zamiarze utrudniania lub przeszkadzania w niemieckim dziele odbudowy w generalnym gubernatorstwie uchybiają ustawom

stosowne. W paragrafie drugim stwierdzali, że podżegacz i pomocnik podlegają takiej samej karze jak sprawca, czyli śmierci. A żeby było jeszcze bardziej klarownie, dodawali, że nawet jeśli nie dojdzie do czynu uznanego za zakazany w niemieckim dziele odbudowy, ale Niemcy uznają, że usiłowano go popełnić, to i tak będzie potencjalny sprawca ukarany śmiercią. Przy okazji zadekretowali, że wyroki w takich sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. No tak, to było specyficznie niemieckie okupacyjne dzieło odbudowy.

0: Fragment czterech pół roku, wspomnienie lata, Antonio Vivaldi, 21 minut po siódmej na południu kraju w wybranych przystankach, czy też na wybranych przystankach komunikacji miejskiej spotkacie od tego miesiąca po raz pierwszy w życiu pewnie e-papierowe tablice z rozkładami jazdy.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Pilotażowo technologia e-papierowych tablic z rozkładem jazdy będzie testowana przez rok. Wszystko pod nadzorem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówi Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu GZM.
3: Będzie 5 takich tablic na terenie metropolii, w Sosnowcu, Mikołowie, Katowicach oraz w Tychach. Chcemy sprawdzić, jak ta technologia będzie sprawdzać się w naszych warunkach, zarówno atmosferycznych, ale też w naszym systemie informacji pasażerskiej, w naszym systemie rozkładu jazdy. E-papier to jest taka technologia, która pozwala nam na wyświetlanie rozkładów jazdy w zdalny sposób. Przy zmianach rozkładu jazdy mamy ich kilka tysięcy rocznie. Za każdym razem musimy wywieszać papierowy rozkład jazdy na przystanku, natomiast w przypadku e-papieru możemy robić to zdalnie, więc zaoszczędzi nam to czasu.
0: Do tego dzięki wykorzystaniu baterii paneli słonecznych nowe tablice mają być tańsze w eksploatacji. Będzie ich 5, a teren, za który odpowiada Zarząd Transportu Metropolitalnego, obsługuje około 7 tysięcy przystanków na terenie 41 gmin metropolitalnych.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: After Earth, James Newton Howard jest autorem muzyki. Zbieramy dla was kolejne fakty w Śniadaniu Mistrzów już za chwilę. Grzegorz Jasiński opowie między innymi o inauguracji roku akademickiego na wielu uczelniach. To już pieśń przeszłości, a przed czym, przed jakimi wyzwaniami uczelnie stają w nowym roku akademickim? O tym więcej za chwilę.
1: Reklama.
2: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
3: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.

0: 7.30. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: To nie sytuacja międzynarodowa, tylko polityka rządu spowodowała, że ceny paliw w Polsce są tak wysokie. Tak przekonywał w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Adam Bielan, europoseł PiS.
2: Doprowadził finanse publiczne do fatalnego stanu, nie ma pieniędzy na nic i dlatego łupi obywateli poprzez bardzo wysokie podatki, poprzez akcyzę choćby na paliwo. Mógłby to zmienić stosunkowo prostą jedną decyzją, ale starał się zwalić winę na prezydenta i prezydent wczorajszą decyzją uznał, że mówi sprawdzam i oczekuje, że paliwa w Polsce będą kosztować tyle, ile obiecał to Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli 5 zł 19 groszy.
1: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl.
3: Fakty, opinie, komentarze.
1: Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja. To jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawiane jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
1: Mówi profesor Bogumiła Kaniewska. No cóż, Łukaszu, trzymanie kciuków nie pomogło. Maja Chwalińska przegrała mecz drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka uległa Ukraińce Dejanie Jastremskiej 3-6, 1-6. Ale dziś zobaczymy jeszcze na korcie Magdalenę Fręch, która zmierzy się z Czeszką Nikolą Bartunkową.
0: I co robimy? Trzymamy kciuki.
1: Oczywiście.
0: O 8 wracamy do faktów, teraz zerkamy do pogody. Pogodny, przyjemny i ciepły. Taki ma być drugi dzień października. Reflektujecie? Ja tak. Teraz jeszcze Rzeźko, 9-10 stopni na Mazowszu, w Warszawie, 11 w Poznaniu, na zachodzie trochę więcej chmur niż na wschodzie, ale i tak będzie pięknie, pogodnie, miło i to niech będzie najważniejsza wiadomość o poranku. Dziś 23 stopnie maksymalnie. Kate Bush, taka przyjemna nowość muzyczna, Hounds of Love, a to jest muzyka, która pojawia się w serialu Potwory, historia Lizzie Borden, czwarta seria. Bardzo poważnych historii.

0: My też tak się zbieramy jak drużyna Pierścienia. Krzysiek Berenda za chwilę będzie, Przemek Semczuk się pojawi jeszcze, Ula Urzędowska, Kasia Czajka-Komiarczyk i to wszystko, Komiarczuk, i to wszystko w ramach Śniadania Mistrzów. Ale najpierw to my będziemy drużynę prasową zakładali.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: I na początek zerkamy do papierów, do przepisów nowych, które dotyczą stażu pracy. Stawiają one urzędy pod finansową presją, jak informuje Rzeczpospolita. Od tego roku do stażu wliczone są też okresy prowadzenia działalności gospodarczej albo pracy na umowach zleceniach. Dla pracowników oznacza to szybsze prawo do dodatków stażowych, do nagród jubileuszowych, często liczonych w tysiącach złotych. Problem w tym, że administracja nie dostała na to dodatkowych pieniędzy, dodatkowej kasy. W efekcie część urzędników ogranicza fundusze na premie, podwyżki i na nowe etaty. Jest jeden z urzędów, który tak już właśnie działa, ale więcej na ten temat znajdziecie w Nowej Rzeczpospolitej. Puls biznesu to kilka rzeczy w sprawie własnej działalności dorzuca. Tutaj zwraca uwagę na słabnące aspiracje nasze, Polaków. Z najnowszego raportu Global Entrepreneurship Monitor wynika, że własną firmę w ciągu najbliższych 3 lat chce założyć ile procent Polaków? 3. I to jest najniższy wskaźnik w Europie. Eksperci podkreślają, że chociaż wielu dostrzega szanse biznesowe i wierzy w swoje kompetencje, no skutecznie hamuje ich strach. Strach przed porażką. AI się rozwija, to też jest czynnik i budujący, i deprymujący, a więcej na ten temat przeczytacie w Pulsie Biznesu. I na koniec lektura na weekend, którą polecam. Tak sobie właśnie przypomniałem, że wczoraj w nocy, teraz będę opowiadał jak taki starszy pan, wczoraj w nocy oglądałem ostatni odcinek serialu Lalka. Nie wiem jak dla państwa, dla mnie bomba. Znakomita, znakomita puenta. Tak, chociaż przyznaję szczerze, no może budzić dyskusję, dyskusyjna. To dyskusja na temat Lalki przełożyła się na to, co pisze Monika Ochędowska w najnowszym tygodniku powszechnym, polecam na weekend, która przekonuje, że nowe ekranizacje Lalki, ta serialowa i filmowa, mówią dużo o nas, o współczesnej Polsce. No i mówią bardzo ciekawie, zdaniem autorki, dzisiejsza klasa średnia przypomina trochę Wokulskiego, jest ambitna, nastawiona na sukces, ale ciągle nienasycona, szukająca kolejnych celów. Nowe interpretacje Lalki pokazują kraj, który coraz chętniej widzi siebie w roli tygrysa Europy. No ale zainteresowanie Lalką, mam nadzieję, przełoży się także na zainteresowanie tekstami o Lalce, a taki znajdziecie bardzo dobry w Tygodniku Powszechnym.

0: trzeciej części Parku Jurajskiego, muzyka Dona Davisa. My teraz ważne wieści ekonomiczne o poranku dla Was mamy.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Świadomie powiedziałem, mamy, użyłem liczby mnogiej, ponieważ z nami jest już Krzysztof Berenda i ma w końcu bardzo dobre wiadomości. Na początek ważny apel.
2: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, jeżeli nie musicie, to lepiej dzisiaj nie tankujcie samochodów, bo od jutra ma być znacznie taniej. Wszystko dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zmienił swoje zdanie i w wieczornym orędziu ogłosił:
3: podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
2: To jest ta ustawa, która ma zabrać zyski głównie z Orlenu i te zyski miliardowe przeznaczyć na radykalne obniżenie cen paliw na stacjach. Ceny mają spaść już w ten weekend i będą niższe o złoty 20, złoty 30. Tak w nocy obwieścił w internecie minister finansów Andrzej Domański. To też oznacza, że już od północy powinno być taniej, a mówiąc konkretnie, dzisiaj benzyna w Polsce kosztuje przeciętnie 8,19, no a od północy powinna kosztować może 6,90, może 7 zł. Diesel natomiast teraz kosztuje zazwyczaj 9,14 i od północy, według tego co mówi minister, powinien kosztować gdzieś między 7,84 a 7,94. Tak ma być, jeżeli ziszczą się zapowiedzi pana ministra. No i teraz pytanie, jak długo będzie taniej? Obniżki cen paliw, wylicza Andrzej Domański, mają zostać wprowadzone aż do końca roku. Tyle mają obowiązywać, czyli cały październik, cały listopad i cały grudzień, a potem zobaczymy, co dalej, mówi minister. Trzeba pamiętać przy tym o jednym. Prezydent, choć podpisał ustawę, to równocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i jeżeli ten Trybunał uznałby, że ustawa jest niekonstytucyjna i ją unieważnił, no to obniżki mogą skończyć się szybciej, no ale na razie korzystajmy. Tym bardziej, że sytuacja rynkowa jest na świecie niekorzystna i to widać po rynku walutowym. Polski złoty od dwóch dni wyjątkowo nam się sypie i waluty mocno drożeją. Euro kosztuje teraz 4 zł 38 groszy, dolar kosztuje już aż 3 zł 89 groszy, za franka płacimy 4,69, a za brytyjskiego funta 5,14.
0: Dobre chyba wieści, poradnie miał dla nas Krzysztof Berenda, podsumowanie ekonomiczne dnia w RMF Classic o 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Piraci z Karaibów na krańcu świata. Muzycznie się znaleźliśmy, bo tak naprawdę na początku dnia cały czas jesteśmy. Zbliża się ósma. O ósmej kolejna porcja faktów i Grzegorz Jasiński, co w faktach?
1: W tych faktach o szansach na stałą bazę amerykańską w Polsce, o nadziejach kierowców na obniżkę cen paliw. Spojrzymy też na Mazury. Artystycznie.
2: Reklama.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
0: Jest ósma, są fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Na początek faktów Donald Trump dla RMF FM o stałej bazie w Polsce. To może się zdarzyć, tak przywódca Stanów Zjednoczonych odpowiadał naszemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu.
7: Sprawa jest wciąż analizowana, przyznał Trump, pytany o bazę sił USA w Polsce. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Argumentów Warszawa ma kilka. Bardzo wysokie wydatki na obronność, zakupy amerykańskiego uzbrojenia, istniejącą już infrastrukturę dla wojsk USA oraz strategiczne położenie Polski na wschodniej flance NATO. Kluczowe pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Gdzie dokładnie miałaby powstać stała baza, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować i ile Polska byłaby gotowa zapłacić za stworzenie infrastruktury? Pytałem też prezydenta USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział Trump.
1: Relacjonował z Białego Domu Paweł Żuchowski.
8: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych i premier i minister finansów zapowiadają, że ceny paliw będą niższe już w ten weekend. Nasz reporter na jednej ze stacji benzynowych na Warszawskiej Woli pytał kierowców o komentarz. Nie wszyscy wiedzieli, że będzie zmiana.
9: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
10: Będzie obniżka cen paliw o złoty 20, o złoty 30 już ten weekend.
9: No to fajnie, będę się cieszyła.
10: Pan dzisiaj tankuje, dlaczego tak wcześniej, skoro cena jest taka jak wczoraj?
11: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
10: Ale chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
11: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód użyłem, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
1: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. To pieniądze sprzed ostatniego polskiego wniosku o płatność. Na co zostały wydane?
12: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
1: Podsumowuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festivalem już dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
13: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
14: A Mazury inspirują? Bardzo, bardzo. Tutaj jest no, samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
1: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Kolejne fakty w RMF Classic o 8.30.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Do końca tego tygodnia ma być przyjemnie, pogodnie i jak? I ciepło. Teraz od 9 stopni na południu, przez 10 w centrum, po 12 stopni nad morzem i na zachodzie kraju. Słońce mamy nad Gdańskiem, Łodzią, na Mazurach, na Mazowszu też. Trochę chmur mamy także miejscami. Dziś do 23 stopni, piątek na pewno będzie dniem bez deszczu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Co nam piątek zapowiada, oprócz tego, że pierwszy weekend października już niedługo? Dużo dobrych spotkań. Gości dzisiaj mnóstwo. W śniadaniu mistrzów Przemek Semczuk obiecał, że przed wieczorną enigmą w poranku RMF Classic pośpiewa. No, sprawdzimy, Przemku. Kasia Czajka-Kominiorczyk obiecała, że zdradzi nam ważne wybory. New York Times opublikował setkę najlepszych seriali XXI wieku i tej liście się przyjrzymy. A jeszcze jedna ważna rzecz.
16: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Czy ja wam mówiłem, że dzisiaj o poranku już, że kolega Sting ma urodziny? Niespokojna muzyka, to są wspomnienia Stinga, książkowe, mam je dla was, 75. urodziny Matthew Gordon Sumner ma. Panie Stingu, panu wszystkiego dobrego z The Living Sea dźwięki.

0: The Artist, Ludowik Burs, Oscarowa propozycja w śniadaniu mistrzów, a książkowa propozycja czeka. Sting, niespokojna muzyka, kolega Sting, 75. urodziny ma. Mamy jego wspomnienia zamknięte w książce. Redakcja @rmfclassic.pl. Napiszcie i udowodnicie, że jesteście większymi fanami Stinga niż mówiący te słowa. No, tak to ładnie brzmi, dużo ładnych brzmień mamy i dużo nowości. Rozwiązanie zabawy Prawda czy Fałsz po 9:00. Pierwsza odsłona dzisiaj w śniadaniu mistrzów. Zgadujecie, czy historia, którą opowiedziałem przed 7:00, związana z najpiękniejszą muzyką filmową, to prawda jest, czy bują was? A do wygrania hamaki, panie panowie. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o nowości, które dla was mamy w październiku. Już za chwileczkę, już za momencik. O 10:00 na kanale YouTube RMF Classic premierowy, czyli pierwszy odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia, w którym wracamy do filmowych scen, w których muzyka i obraz spotkały się w bardzo wyjątkowy sposób, no i zostały w pamięci i w emocjach widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej, 27 października, przypominam. Gościnią premierowego odcinka jest Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych, z którą oglądamy kultową scenę z Dirty Dancing. No to zdradzę trochę z tego, co będzie o 10:00 na YouTubie RMF Classic.
1: W takim języku stricte właśnie tanecznym, z czym mamy tu do czynienia? Czy to są proste rzeczy?
2: Tak, to są praktycznie podstawowe kroki salsy. Oczywiście tam były 2-3 takie figury akrobatyczne, gdzie on ją, wiesz, podnosi, ona miała tak ładnie nogi rozłożone. Te figury akrobatyczne w dużej mierze zależą od partnera. Partnerka tak, no dobrze by było, żeby też trzymała swoje ciało i tak dalej, ale to on wykonuje. Dlatego bardzo często pary też sięgają po tą akrobatykę, która jest czasami... Nie obrażam teraz akrobatyki, bo akrobatyka jest bardzo trudną dyscypliną, ale takie te prostsze rzeczy, co tutaj widzieliśmy, są dla osób nietańczących łatwiejsze niż sam taniec.
1: I bardziej widowiskowe.
2: A z kolei bardziej widowiskowe. Ja lubię połączenie jednego z drugim. Z drugiej strony doceńmy to, że oni rzeczywiście tańczą te podstawowe, wiesz, kroki i trochę okrasili to takimi elementami niezbyt trudnymi, ale bardzo efektownymi, akrobatycznymi. I dlatego jest taka ładna pigułka. Tutaj.
3: A ten skok i ten piruet.
2: To jest bardzo trudne.
3: To jest wyższa szkoła
2: jazdy. Naprawdę. Raz, że skoczyć, wiesz, zauważcie, ta scena nie jest niska. To jest naprawdę wysoka scena. On jeszcze się wybija do góry. On nie tak...
3: Poczekajcie, obejrzyjmy to
2: on tak nie
3: raz.
2: Robi plum do wody. Zobacz.
3: Okej,
2: fajne ujęcie z dołu kamery, ale to nie szkodzi. Zobacz. To jest boskie.
0: Hej, baby, pani Iwono, to ja jeszcze poćwiczę trochę, bo mam problem z tym piruetem. Rozmawiali z Iwoną Pawlowicz i rozmawiać będą Tytus Hołdys i Magda Wojewoda Mleczko. Scena nie do zapomnienia o 10:00. Premierowy odcinek na naszym kanale na YouTubie RMF Classic.
4: Scena nie do zapomnienia w RMF Classic, czyli gorące filmowe związki muzyki i obrazu. Ciąg dalszy rozmowy z Iwoną Pawlowicz już w piątek po 10:00 na naszym kanale YouTube.
0: Ja wiem, że nie uwierzycie mi, ale ja będę teraz ćwiczył do tej sceny i na razie coś prostsze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Różne rzeczy wydawały się niemożliwe, a się stały możliwe. Ja w latach 90. miałem wątpliwości, czy możliwe będzie to, że ludzie zaczną sprzątać po psie. I sprzątają po psie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie Kaja zaprasza, porozmawiam z pisarzem, dziennikarzem, medioznawcą, profesorem Jackiem Wasilewskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty

0: najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Jane Eyre i Dario Marianelli, wcześniej Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu skrzypcowego D-dur Giuliano Carmignola, Wenecka Orkiestra Barokowa i Andrea Marcon.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Dzisiaj kończymy naszą zabawę z lalką Prusa w roli głównej o tej porze w RMF Classic i pytanie, które zaproponowaliśmy na zakończenie tej historii konkursowej, ma znamiona podsumowań. Brzmi ono: jaki jeden krok z drogi życiowej Wokulskiego uważasz za najbardziej godny podziwu? To jest dzisiejsze pytanie konkursowe. Jak najbardziej kreatywne odpowiedzi możecie wysyłać się za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. rmfclassic.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. A pytanie, jeszcze raz powtórzę, dzisiejsze brzmi: jaki jeden krok z drogi życiowej Wokulskiego uważasz za najbardziej godny podziwu? 4 wesela i pogrzeb teraz w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już dziś o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Po reklamie.

Paul Simon, Art Garfunkel i Absolvent za kilka minut przejmą naszą antenę, ale najpierw jedna z nowości, które pojawiły się w playliście RMF Classic, muzyka z Gwiezdnego Miasteczka.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Do kin dopiero co weszła filmowa ekranizacja lalki, ale serialowa wersja powieści cały czas utrzymuje się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych produkcji na platformie, która udostępniła ten serial. Jak przyznaje w rozmowie z Julią Sarzyńską profesor Ewa Paczowska z Uniwersytetu Warszawskiego, Pawłowi Maślonie udało się pokazać Wokulskiego jako człowieka rozdwojonego.
2: Czy takiego człowieka, powiedzmy, no, niejednoznacznego, może ani mówić... Zresztą tak samo na podstawie lalki, proszę, można mówić o nim jako o kochanku, o biznesmenie, także jako o aferzyście, bo co on tam robił w tym Paryżu, a przedtem na Bałkanach, to nie wiemy tak naprawdę. No ale twarz aferzysty, którą widzimy tutaj głównie w pierwszych odcinkach, to nie jest jedna twarz, ale potem rzeczywiście to się troszkę zmienia. Znaczy widzimy człowiek, który jest niepewny siebie. Aktor, który gra w serialu, są świetni w ogóle, jestem zachwycona wszystkimi aktorami.
3: Obsadą w ogóle całą,
2: tak, obsadą po prostu genialną. W czasie tych scen nagrywanych do lalki na ogół nosił gorset, co mu dawało takie charakterystyczne usztywnienie, bo Wokulski jest cały czas usztywniony w serialu, bo on się po prostu wstydzi, ale też się trochę boi, ale przede wszystkim nie wie, kim jest. Zakłada garnitur, czy tam tużurek, cylinder i gorset, żeby to był jego wizerunek przeciwko światu. To mi się dosyć spodobało.
3: I też jak przemawia, to widać,
2: jak
3: bardzo się stresuje.
2: Tak, tak. No i Wokulski właśnie, który jest też nad nauką właśnie, no choćby jak tą elektrycznością. Oczywiście to jest jeszcze za wcześnie, w latach 70. jeszcze nie było mowy elektryczności w Warszawie, to było za jakieś 10-15 lat. No ale jak rozumiem, tutaj to Maślonie pasowało do tego właśnie wizerunku też innowatora i człowieka nauki.
1: Przypomnijmy, że Stanisławem Wokulskim w serialu Pawła Maślony jest Tomasz Szuchart. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o innych postaciach ze świata serialowej lalki oraz tego, w czym przypominają, a czym różnią się od bohaterów powieści Prusa, zajrzyjcie na naszą stronę rmfclassic.pl. Tam w zakładce Świat z lalki znajdziecie te i wiele innych rozmów Julii Sarzyńskiej, która przez ostatnie tygodnie zgłębiała dla nas tajemnice Wokulskiego i Łęckiej. Za chwilę w RMF Classic fragment przekomponowanej suity wiolonczelowej Bacha, ale najpierw Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
10: Stokrotka.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.
17: Jest godzina 11:00, słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
18: Jest zażalenie na postanowienie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie jest to jednak odwołanie zapowiedziane przez prokuraturę, ale złożone na korzyść ukrywającego się byłego wiceministra zażalenie jego obrońcy.
19: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje na niedostatecznie jasne jego zdaniem zobowiązanie nałożone na jego klienta. Chodzi o zakaz, cytuję, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo podejmowania innych działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego. Adwokat chce uściślenia przez sąd, o jakie osoby chodzi. Czy na przykład przesłuchanych w sprawie świadków, czy jakieś być może inne osoby, na przykład wskazane z imienia i nazwiska. Dzięki zażaleniu w tej drobnej sprawie obie strony mają jednak szansę wcześniej dowiedzieć się, kto zostanie wylosowany, żeby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę w sądzie apelacyjnym.
18: Informuje nasz reporter Tomasz Skory. Do Ministerstwa Cyfryzacji dotarł sygnał o kolejnym możliwym wycieku danych, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Tym razem chodzi o oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach dentystycznych Felk Software. Sprawę wyjaśnia zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, który działa w Rządowym Centrum e-Zdrowia. Komisja Europejska nie zamierza zwiększać limitów na ukraińskie produkty rolne, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. Kijów od kilku dni zabiegał o to m.in. dla pszenicy, cukru czy produktów skrobiowych, czyli towarów szczególnie ważnych dla polskich rolników.
0: Dla polskich rolników stanowisko komisji jest bardzo korzystne, bo większy import z Ukrainy oznaczałby większą konkurencję i niższe ceny. A właśnie napływ ukraińskich produktów w latach 2022-2023 doprowadził do masowych rolniczych protestów. Komisja Europejska argumentuje, że obecne kontyngenty są wystarczające, a dane handlowe potwierdzają, że są sprawiedliwe i zrównoważone. Ukraina jednak nie rezygnuje z walki o unijny rynek. Chce bardziej elastycznych zasad korzystania z kontyngentów i mniej biurokracji. Zabiega też o unijne wsparcie w związku z tym, że transport produktów rolnych podrożał po rosyjskich atakach na ukraińskie porty.
18: Informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Policjanci przeprowadzili dziś kontrolę osób poruszających się po Krakowie na hulajnogach. Zapominalskim mundurowi rozdawali kaski.
4: Wiedziałem, że przyjechałeś na hulajnodze, tylko czegoś brakuje nam, prawda? Dzisiaj, żebyś mógł bezpiecznie poruszać się po drodze, ten kask zostaje u ciebie. Może tak być? Ale obiecaj mi, że będziesz zawsze jeździł w kasku, bo to jest twoje bezpieczeństwo. To nie chodzi o to, że nie wiem, że policja ci gdzieś złapie, że dostaniesz mandat, tylko w momencie, gdy najedziesz na jakąś przeszkodę i się wywrócisz, to twoja głowa jest bezbronna. Kask może pomóc ci ochronić, pomoże ci przeżyć na pewno. Proszę cię bardzo.
20: Dziękuję bardzo.
21: Dzisiaj tak miło i przyjemnie, jeśli chodzi o kontrolę.
4: Tak, chcemy ten poświęcić dzień właśnie na bardziej profilaktyczne, edukacyjne, bo chodzi o bezpieczeństwo, tak? Tu nie chodzi o ilość mandatów, nie tędy droga. Chcemy zachęcić użytkowników właśnie do korzystania z własnej tej ochrony, czyli właśnie kasków, jak również też do bezpiecznej jazdy.
18: Podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym Kamil Szumny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
16: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
18: Młodzi widzowie mogą korzystać z oferty Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. W 48 kinach w całej Polsce dostępnych jest szereg filmów dla tych, którzy zaczynają dopiero kolekcjonować kinowe doznania, w tym nastolatków.
22: Jest to bardzo trudne, żeby znaleźć film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja.
18: Mówi dyrektorka festiwalu Agnieszka Sinicka. Stacjonarnie festiwal trwa do niedzieli, ale potem przenosi się do internetu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: Niebo bezchmurne nad całą Polską. Jedynie na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Tam pod wieczór możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dzisiaj to od 20 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i lokalnie na północy oraz w rejonach podgórskich 17-19 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
24: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
25: Witam, mówi Aga Zarian.
26: Hi, this is Cher.
25: Nazywam się Marla Rodowicz.
27: Hi, this is Katie Melua.
25: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Jaki jeden krok z drogi życiowej Wokulskiego uważasz za najbardziej godny podziwu? To jest dzisiejsze pytanie w naszej zabawie z lalką Prusa w roli głównej. Do wygrania zestaw nagród, czyli kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Swoje odpowiedzi możecie wysyłać za pomocą formularza, który znaleźć można na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce audycji Świat z lalki. Rozstrzygnięcie dzisiejszej odsłony naszej zabawy o 12:30. Wtedy dowiemy się, czyja odpowiedź zostanie nagrodzona. Jaki jeden krok z drogi życiowej Wokulskiego uważasz za najbardziej godny podziwu? To jest pytanie, a na antenie Star Trek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie.

0: Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
1: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Po reklamie.

Bar Karola Jakuba Offenbacha za kilka minut. Sinfonietta Bydgoska i Maciej Niesiołowski przejmą naszą antenę, ale najpierw w RMF Classic Jowisz z suity Planety Gustawa Holsta przy fortepianie Lang Lang.

0: Barkarola Jakuba Offenbacha, Sinfonietta Bydgoska i Maciej Niesiołowski w RMF Classic. Na naszym kanale YouTube jest już dostępny premierowy odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia, w którym wracamy do filmowych scen, w których muzyka i obraz spotkały się w tak wyjątkowy sposób, że zostały w pamięci i w emocjach widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Bohaterką, ekspertką pierwszego premierowego odcinka jest Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych, z którą oglądamy dwie kultowe sceny taneczne z Dirty Dancing oraz Zapachu Kobiety. Posłuchajcie fragmentu rozmowy, którą z Iwoną Pawlowicz poprowadzili Magdalena Wojewoda-Mleczko i Tytus Hołdys.
1: Zaczniemy od sceny z filmu Dirty Dancing. 39 lat temu była premiera tej produkcji. To był wielki hit kinowy, ogromny sukces kasowy. Oscar za najlepszą piosenkę oryginalną, I've Had the Time of My Life. No, piosenka symbol lat 80. też, taki utwór i taki taniec, do którego wracają kolejne pokolenia. Sądzę, że to jest jedna z tych sekwencji najczęściej powtarzanych na weselach, na różnych potańcówkach. A sam film do dziś symbol kina tanecznego i ta jedna z najpiękniejszych historii miłosnych.
2: No i wiemy, że po filmie Patrick Swayze stał się globalną gwiazdą. Trzeba też dodać, tak jak mówił Tytus, że sceny z Dirty Dancing są odtwarzane, reinterpretowane, parodiowane po dzień dzisiejszy. I chcielibyśmy z tobą właśnie jedną z takich scen obejrzeć, to jest scena finałowa, ale tutaj muszę wyznać, kiedy rozmawiałyśmy kilka dni przed naszym spotkaniem i powiedziałam,
3: powiesz to?
2: Tak, jaki film i jaką scenę będziemy omawiać, to ty się roześmiałaś. To powiedz dlaczego.
3: To najpierw oglądamy, czy najpierw jednak?
2: Najpierw powiedz.
3: Drodzy państwo, nie bijcie mnie za to. Ja nie znoszę tego filmu. Wielbiciele tego filmu, proszę was, wybaczcie. Uważam, że to jest bardzo mierny film, bardzo kiepski film. Okej. Zgodzę się, że właśnie ten utwór bardzo ten film uratował. Praktycznie uratował ten film Patrick Swayze i ta muzyka. Tam jeszcze jest jeden taki utwór bardzo ładny. She's the wind.
2: She's like the wind.
3: O, she's, tak, to jest, jak to Patryk śpiewa. Po prostu film jest beznadziejny, no krótko mówiąc, moim zdaniem. I on mnie w ogóle nie bierze. I on w ogóle... Ale tak, to może o muzyce
2: ale
3: jeszcze
2: wiesz,
3: porozmawiamy.
2: Ale wiesz, to tym ciekawiej będzie z tobą tą scenę obejrzeć.
3: Tak, właśnie.
2: To nie jest tak, że jesteśmy otwarci tylko na aplauz na temat danej sceny, tylko bardzo chętnie posłuchamy
3: i
2: tego,
3: o tej muzyce też sobie powiemy dwa
2: tak,
3: słowa.
2: Tak jest. Proszę. No to dobrze, to za chwilę oglądniemy razem wybraną scenę. Ja przypomnę, że jest to scena finałowa z tego filmu i powiem jeszcze, żebyśmy pamiętali kontekst. Jesteśmy pod koniec tej historii, wszyscy goście zbierają się w wielkiej sali, kończy się sezon wakacyjny. Jest i Baby z rodziną, siedzi przy stole, Baby jest przygaszona, dlaczego pamiętamy? I nagle w drzwiach staje on, Johnny Castle, czyli Patrick Swayze, główny bohater w tej skórzanej kurtce z koszulą rozpiętą na...
1: Musicie przyznać, że już same imię i nazwisko wskazuje,
2: tak,
1: z kim mamy do czynienia. Johnny Castle.
2: To... Johnny Castle.
3: Nie, ale on wchodzi, to wiesz, wejście. To można zemdleć wtedy.
2: Ma swoje wejście i zobaczmy, co dzieje się dalej.
4: Scena nie do zapomnienia w RMF Classic, czyli najpiękniejsze filmowe związki muzyki i obrazu. Cała rozmowa z Iwoną Pawlowicz już dostępna na naszym kanale YouTube.

0: Jean-Philippe Rameau i Tombure, Vikingur Olafsson przy fortepianie, wcześniej Saverio Mercandante i Rondo Russo z koncertu fletowego E-moll. Grali Jean-Pierre Rampal i solisti Veneti.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Jest już z nami kolejny z naszych redakcyjnych ekspertów od świata lalki Prusa, który o XIX-wiecznej Warszawie Wokulski-Miłęckiej mógłby opowiadać i opowiadać. Dariusz Stańczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry Państwu. Tak, o lalce można by bez końca, a są powody. Za nami premiera kinowej lalki i parę pokazów miało szczególną oprawę. Tak było na przykład w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Był tam pokaz filmu połączony ze spotkaniem z twórcami. W tej obsadzie była grająca Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska i kostiumografowie Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński. Ta łódzka premiera lalki zapoczątkowała cykl spotkań ciekawy dla śledzących modowe trendy, bo jak się okazuje, szum wokół lalki także na modę ma już wpływ, mówi programerka wydarzeń w NCKF Martyna Gajewska.
3: Samo to, że film kostiumowy, serial kostiumowy w Polsce wciąż powstaje, jest myślę dobrą informacją i cieszę się bardzo, że będzie można o tym kostiumie trochę więcej w NCKF w najbliższym czasie porozmawiać. Także tutaj staramy się też jako Narodowe Centrum Kultury Filmowej postawić pewien nacisk na właśnie świat filmowego kostiumu.
2: Bo ta łódzka premiera w NCKF była też premierą cyklu Fashion Frame.
3: Jest to właśnie sezon kostiumu filmowego. W kolejnych miesiącach, tak naprawdę do 12 grudnia, będziemy organizować regularnie liczne spotkania ze znanymi kostiumografkami, między innymi Małgorzatą Turżańską, autorką kostiumów do Oscarowego Hamneta, Małgorzatą Fudalą, czy też tutaj w ramach Female Landscape połączenia różnych nazwisk i właśnie spotkania się z kostiumografkami, aby o kobiecym, szczególnie kostiumie i kobiecej pracy porozmawiać.
2: Sprowokowany przez nową lalkę cykl spotkań Fashion Frame w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Polecamy.
0: Dariusz Stańczuk zebrał te informacje, za co bardzo dziękuję i dziękuję za ostatnie tygodnie z lalkowymi ciekawostkami. Do 12 na naszej antenie jeszcze Wiedźmin, Gra o Tron, ale jako pierwszy Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę.

0: www.lidlowy.pl. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach godzina 12, w samo południe słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
4: Na zegarze 12 policjanci z całego kraju oddają hołd tragicznie zmarłemu podczas służby sierżantowi Natanowi Sieroniowi. 29-letni policjant z Bolesławca pod koniec września został śmiertelnie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Dziś odbywają się uroczystości pogrzebowe.
5: Każdego dnia policjanci wychodząc do służby służą narodowi, że policjanci, którzy idą do tej ciężkiej służby, robią wszystko, żeby obywatele byli bezpieczni. I mamy świadomość, i my, i nasze rodziny, że nie zawsze do tego domu wrócimy.
4: Mówi inspektor Katarzyna Nowak. W całym kraju słychać teraz syreny policyjnych radiowozów.
6: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
4: Przed krakowskim sądem okręgowym rusza właśnie jeden z dwóch zaplanowanych na dziś procesów w trybie wyborczym. Sztab Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę za jego słowa w poniedziałkowej porannej rozmowie RMF FM o rzekomej gotowości części radnych koalicji do współpracy po ewentualnej wygranej Gibały. Wspomniani stanowczo zaprzeczają, podpisali też oświadczenia, które mają być dowodem w sądzie.
7: My mamy oświadczenia 19 radnych klubu, czyli wszystkich osób z klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy wprost mówią, że żadnych deklaracji Łukaszowi Gibale w tej materii nie składali.
4: Mówił radny koalicji Tomasz Doros. Łukasz Gibała z kolei zapowiedział, że nie wskaże osób, które miały zadeklarować mu współpracę.
8: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. To jest tak, że w krakowskiej i w polskiej polityce bardzo potrzeba takich wartości jak umiejętność dochowania tajemnicy, czy jak po prostu po ludzku bycie fair.
4: O 14:00 jeszcze inna rozprawa w trybie wyborczym. Pełnomocnik Łukasza Gibały złożył pozew przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej publiczne wypowiedzi, według których Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu w Radzie Miasta. Na jednym tankowaniu przeciętnie zaoszczędzimy około 50 zł. Od północy czeka nas obniżka cen paliw. To już zostało oficjalnie zapowiedziane, ale żeby było na piśmie, to brakuje jednego dokumentu.
9: Brakuje jeszcze obwieszczenia ministra energii ustalającego maksymalne ceny paliw. Pamiętamy, tak jak kilka miesięcy temu, tak i teraz Miłosz Motyka będzie każdego dnia ogłaszał, ile paliwo może kosztować. Dziś o 12:30 ma konferencję w Brzesku. No i jest szansa, że właśnie wtedy oficjalnie i formalnie ustali, za ile będziemy tankować. Na razie od pozostałych ministrów słyszymy, że paliwo tanieje mniej więcej o złoty 30 zł za litr, no i to by oznaczało, że cena benzyny powinna spaść z obecnego poziomu 8,19 w okolice 6,90, natomiast cena diesla powinna spaść z 9,14 gdzieś w okolice 7,90. Takie konkretne poziomy poznamy po południu. To wszystko oznacza, że z tankowaniem naprawdę opłaca się poczekać do północy, bo od północy, o ile politycy po drodze czegoś nie zawalą, będzie taniej.
4: Przewiduje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Co na to kierowcy?
10: Kiedy będzie tankowanie?
11: No niestety było dzisiaj już, ale będzie drugi weekend.
10: Weekend ma być już taniej?
11: Tak, no wiem. Bardzo dobrze. Zadowolony, jak każdy.
10: A dzisiaj ile pan płacił za paliwo?
11: 9,19.
10: Diesel?
11: Diesel, no.
10: Czyli cały bak to ile, jak pan tankował? Do pełna?
11: Ponad 500 i nie jest do pełna nawet.
10: Teraz ma być o te może złotówkę, może ponad złotówkę mniej za litr.
11: No, szef się ucieszy.
10: Gdyby wrócił CPN w takiej formie, jak było pod koniec sierpnia, czy byłoby taniej o te mniej więcej złotówkę, zamiast 8,19 za litr 95, 7,19 powiedzmy, to byłoby to odczuwalne?
12: Dla użytkowników jak najbardziej tak.
10: Pan kiedy planuje tankowanie?
12: Jak mi się paliwo skończy.
4: Usłyszał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze Polski to od 20 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich. Od 17 do 19 stopni na termometrach. Po południu, pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Tam też zachmurzenie będzie wzrastało do dużego, a nad resztą Polski niebo bezchmurne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: RMF Classic. Wśród gwiazd.
14: Hi, my name is Luca.
15: My name is Stepan.
14: And we are two cellos.
16: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
17: Jakub Józef Orliński.
18: Aleksander Dębicz.
19: Pozdrawiamy słuchaczy
6: RMF Classic.

0: John Williams i muzyka z Parku Jurajskiego, wcześniej Fryderyk Chopin i Mazurek, opus 7, numer 1, przy fortepianie Nikita Magalow.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Jaki jeden krok z drogi życiowej Wokulskiego uważasz za najbardziej godny podziwu? To jest dzisiejsze pytanie konkursowe w naszej zabawie z lalką Prusa w roli głównej. Do wygrania kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Wysyłać możecie swoje odpowiedzi za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Kto otrzyma nagrody, dowiemy się już o 12.30. Póki co jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio na naszej antenie, ze ścieżki dźwiękowej Totalnej Magii 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajmiemy się powrotem klasyka z Jamesem Deanem, czyli serialową wersją Na wschód od Edenu.
3: Sprawdzimy też newsa, w jakim najnowszym filmie weźmie udział Tom Holland, a obok niego m.in. Sabrina Carpenter,
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.com.

0: ceny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

Nigel Hess i Lawendowe Wzgórze za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic taniec łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje James Levine.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Dzisiejsze pytanie konkursowe brzmiało: jaki jeden krok z drogi życiowej Wokulskiego uważasz za najbardziej godny podziwu? Pani Anna zaproponowała. Czy nauka języków obcych może być śmiertelnie niebezpieczna? W przypadku najsłynniejszego polskiego kupca okazała się wręcz luksusowym wyrokiem. Za najbardziej godny podziwu krok w życiu Wokulskiego uważam jego olimpijską determinację w nauce języka angielskiego. Opanowanie tego karkołomnego dla wielu osób języka w zaledwie kilka miesięcy i to w wieku, w którym większość z nas ma problem z dojechaniem do najbliższego miasta bez użycia GPS. Angielski okazał się dla niego prawdziwym serum prawdy, kluczem, który w jednej chwili otworzył mu oczy i pozwolił bez cenzury zdegustować salonowe menu swojej ukochanej. Dzięki znajomości języka Szekspira zyskał supermoc, która pozwoliła mu w pociągu do Skierniewic podsłuchać, jak jego nieziemski anioł bezczelnie grucha z kuzynem starskim o zagubionym amorku. Ta tytaniczna praca nad gramatyką dała mu więc wiedzę, która zamiast uszczęśliwić, spuściła mu spektakularny życiowy łomot. Wiedza to potęga, ale bywa też potężnym przekleństwem. Czasami lepiej po prostu pozostać przy błogim, tradycyjnym nie rozumiem dla własnego świętego spokoju i zdrowia psychicznego. A jednak to ta bezkompromisowa odwaga poznania prawdy bez względu na koszty budzi największy podziw. Wokulski wolał bolesne przebudzenie od wygodnego kłamstwa i choć zapłacił za to pękniętym sercem, ostatecznie zyskał coś cenniejszego niż miłość Izabeli. Odzyskał samego siebie. Pięknie pani Anna to napisała. Wysyłamy nagrody, czyli kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Swoją drogą, ile ja bym dała za scenę po napisach w ostatniej filmowej wersji Lalki, w której Wokulski, czyli Marcin Dorociński, ma lekcję angielskiego z Ignacym Rzeckim, czyli Markiem Kondratem. Apeluję do sumienia reżysera Macieja Kawalskiego o dokręcenie tej sceny. I tą piękną wizją kończymy naszą kilkutygodniową przygodę z lalką. Od poniedziałku zupełnie nowe wyzwania, nagrody i opowieści czekają na Was od godziny 10 w RMF Classic. Jakie? O tym opowiemy po weekendzie.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Wolałabym, żeby nie przyświecało naszemu spektaklowi motto, które też gdzieś tam znaleźliśmy, że ona mówiła: przestań się tak tym wszystkim przejmować, to się i tak nie uda. Więc mamy nadzieję, że jednak nie.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
18: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
19: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
18: Czyli frosty kupiłeś?
19: Prościej się nie da.
20: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.

0: Miloš Karadaglić, angielska orkiestra kameralna, Paul Watkins i jeden z hiszpańskich romansów, wcześniej fragment 16 sonaty fortepianowej Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji na dwa fortepiany, przy których zasiadali Marta Archerich i Piotr Anderszewski. Rozpoczęliśmy plebiscyt Top 100 Muzyki Filmowej RMF Classic z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Współtwórcą tego plebiscytu zgodził się zostać w tym roku znakomity artysta, charyzmatyczny wokalista, kompozytor, autor tekstów i niezwykle utalentowany muzyk Igor Herbut. Posłuchajcie, jak Igor wybierał swoje propozycje do plebiscytu.
1: Czy coś z tej listy chciałbyś, żeby znalazło się w naszym plebiscycie?
2: Tak, bardzo.
1: No to zwracam ci kartkę, zakreślaj.
2: Co najmniej dwa utwory.
1: Proszę cię bardzo. Opatrzymy je pieczęcią Igor Herbut, poleca.
2: Falling Slowly.
1: Tak jest, Falling Slowly. To jest
2: niestety,
1: na drugiej stronie.
2: Niestety musieliśmy pożegnać w tym roku Glena Hansarda.
1: Tak.
2: Który, jak się okazuje, miał niewiarygodnie szerokie po prostu korzenie inspiracji na cały świat. Więc z ogromnym zaszczytem chciałbym dodać do tej listy Falling Slowly, utwór oscarowy.
1: Dobrze, zrobione. Masz swoje prawa.
2: Gdzie to mamy? No to mamy. Początek jest, czwarty, tak, proszę jest. Bardzo. No i co? No i mamy, no moja ulubiona, no bardzo, bardzo mi przykro, ale muszę to zrobić. Księżniczka Mononoke Hime, legenda Oshitaki. Będę miał ogromne szczęście w tym roku usłyszeć Joe Hisaishiego na żywo. I bardzo się z tego cieszę. Bardzo mocno. No to tak, co najmniej te dwa. Co najmniej te dwa.
0: Igorowi Herbutowi towarzyszyła Magdalena Wojewoda Mleczko, szefowa muzyczna RMF Classic. Wszystkie szczegóły dotyczące plebiscytu znajdziecie na rmfclassic.pl. A na antenie za chwilę Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, teraz Tom Jones.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
15: Jest godzina 13:00, słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Marlena Chudzio.
16: Od jutra ceny na stacjach paliw będą niższe, zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Obwieszczenie w tej sprawie ma się wkrótce ukazać na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
17: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
16: Informował szef resortu energii. Powrót rządowych ograniczeń cen paliw to efekt podpisania wczoraj przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. Jest zażalenie na postanowienie o wydaniu listy żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie jest to jednak odwołanie zapowiedziane przez prokuraturę, ale złożone na korzyść ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości zażalenie jego obrońcy. Z tymi informacjami Tomasz Skory. Czego dotyczy to odwołanie i jakie jest jego znaczenie dla sprawy?
18: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje na niedostatecznie jasne jego zdaniem zobowiązanie nałożone na jego klienta. Chodzi o zakaz, cytuję, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo podejmowania innych działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego. Adwokat adwokat chce uściślenia przez sąd, o jakie osoby chodzi. Czy na przykład przesłuchanych w sprawie świadków, czy jakieś być może inne osoby, na przykład wskazane z imienia i nazwiska. Dzięki zażaleniu w tej drobnej sprawie obie strony mają jednak szansę wcześniej dowiedzieć się, kto zostanie wylosowany, żeby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę w sądzie apelacyjnym.
16: Koszykarze zainaugurują dziś nowy sezon PGE Basket Ligi. W pierwszym meczu mistrz Polski Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Wieczorem zaś Trefl Sopot zmierzy się z Dzikami Warszawa. Zespół ze stolicy ma pewną przewagę, bo rozegrał już kilka meczów o stawkę w eliminacjach Ligi Mistrzów.
0: Rozegrali już dość sporo spotkań razem, są zgrani. I to też się przekłada na ich statystyki w ofensywie. Rzucają w granicach 100 punktów na mecz.
16: Mówił gracz Trefla Szymon Zapała. Początek tego spotkania o 20:15. Trzy Korony i Sokolica skąpane w słońcu i kolorach jesieni. Na przełomie Dunajca zrobiło się złoto, żółto, pomarańczowo, a momentami nawet czerwono. Są koneserzy, którzy przyjeżdżają w Pieniny specjalnie właśnie o tej porze roku. Spotkał ich nasz reporter Maciej Połachicki.
19: Ładnie, jakby było nieładnie, to byśmy nie przyjechali.
20: Jesień to najładniejsza w Pieninach?
19: No, można tak powiedzieć. Jeszcze któryś raz jesteśmy w jesieni. O tej porze roku jest fajnie.
21: Myśmy tu kiedyś za dziecka z rodzicami przyjeżdżali, także pochwaliliśmy właśnie tym spojem Dunajca. Przypominają mi się młode lata. No widoki są przepiękne, zawsze mi się góry podobały.
22: Pogoda sprzyja, humory również, także jest naprawdę pięknie.
23: Cudna jesień się zrobiła.
22: No na przełomie jest przepięknie, kolorowe drzewa, no cudownie jest.
20: Najlepsza pora roku, żeby tutaj wpaść?
22: No każda pora jest dobra.
20: Ale jesienią wyjątkowo ładnie, tak?
22: No, jest kolorowo i mało ludzi.
16: Przed nami weekend, taki jesienny spacer to idealny pomysł na relaks.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
15: Zachmurzenie dzisiaj małe albo bezchmurne niebo w całej Polsce, jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Możliwy stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Tam też pod wieczór możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dzisiaj od 20 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
25: RMF Classic. Wśród gwiazd.
26: Tu Joanna Kulik.
27: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
28: Je suis Alexandre Desplat.
29: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
25: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Król Lew, wcześniej Wielkie Kłamstewka, a za chwilę w RMF Classic Ostrożnie Pożądanie, projekt Hail Mary i Cinema Paradiso. Utworami ze ścieżek dźwiękowych tych filmów rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W tej godzinie bardzo ważne jest to, że o 13:30 spotykamy się, aby posłuchać kolejnego premierowego fragmentu Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. Ale wcześniej jeszcze zaproszenia. Trudno zliczyć, w jak wielu momentach popkultury pojawiają się bezpośrednie nawiązania do sceny otwierającej Rydwany Ognia. Pamiętacie, w zwolnionym tempie o świcie plażą biegnie grupa młodzieńców w białych strojach, a towarzyszy im, o właśnie, elektroniczny motyw muzyczny niosący ze sobą posmak tajemnicy. Muzyka Vangelisa z Rydwanów Ognia to jedna z tych, które zostają z człowiekiem na całe życie. Grecki kompozytor otrzymał za ścieżkę dźwiękową Oscara, a łącznie Rydwany Ognia uzyskały aż 7 oscarowych nominacji i zdobyły jeszcze 3 statuetki. Film powszechnie uznawany jest dziś za absolutną klasykę brytyjskiego kina. Na pokaz Rydwanów Ognia w ramach Kraków Sport Film Fest, który odbędzie się 4 października, mamy dla Was kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie w tej chwili do dyspozycji to redakcja @rmfclassic.pl.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni.

0: rzeczy. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

One z orgen Józefa Strausa. Za chwilę w RMF Classic, bo najpierw w Grocie Króla Gór z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Herbert von Karajan.

0: One z organ Józefa Strausa to owacje dla filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Lorin Mazel. 13:30 na zegarach, to znaczy, że najwyższa pora znaleźć wygodne miejsce, rozsiąść się wygodnie, jeżeli sytuacja pozwala przymknąć oczko i dać się porwać do XIX-wiecznej Warszawy.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Wokulski wyobrażał sobie, jakby to było, gdyby zamiast w Warszawie przyszedł na świat w Paryżu. Przede wszystkim dzięki mnóstwu instytucji mógłby więcej nauczyć się w dzieciństwie. Dalej nie pracowałby nad perpetuum mobile, przekonawszy się, że w tutejszych muzeach istnieje wiele podobnych machin, które nigdy nie funkcjonowały. Gdyby zaś wziął się do kierowania balonami, znalazłby gotowe modele, całe grupy podobnych jak on marzycieli. A gdyby nareszcie, posiadając majątek, zakochał się w arystokratycznej pannie, nie napotkałby tylu przeszkód w zbliżeniu się do niej. Mógłby ją poznać i albo wytrzeźwiałby, albo zdobyłby jej wzajemność. Tu zakochanie nie rozpaczają, ale tańczą, śpiewają i w ogóle najweselej pędzą życie. Tu przeciw zmęczeniu zaprowadzono tysiące powozów, przeciw nudzie setki teatrów i widowisk, przeciw nieświadomości setki muzeów, bibliotek i odczytów. Tu troszczą się nie tylko o człowieka, ale nawet o konia, dając mu gładkie gościńce. Tu dbają nawet o drzewa. I znowu, załatwiwszy w ciągu paru godzin interesa Suzina, włóczył się po Paryżu. Błądził po nieznanych ulicach, tonął wśród krociowego tłumu, zanurzał się w pozorny chaos rzeczy i wypadków i na dnie jego znajdował porządek i prawo. Powrócić go do kraju i zatrzymać w nim mógł już tylko jeden wypadek, jedna osoba, ale ten wypadek nie nadchodził. A natomiast zdarzały się inne, coraz bardziej odsuwające go od Warszawy i coraz mocniej przykuwające do Paryża. Pewnego dnia, jak zwykle, spotkał się z interesantami w salonie przyjęć. Już odprawił jegomościa, który ofiarował się staczać za niego pojedynki, drugiego, który jako brzuchomówca chciał odegrać rolę w dyplomacji, i trzeciego, który obiecywał mu wskazać skarby zakopane przez sztab Napoleona I nad Berezyną, kiedy lokaj w błękitnym fraku zameldował: profesor Geist. Geist? Powtórzył Wokulski i doznał szczególnego uczucia. Przyszło mu na myśl, że żelazo za zbliżeniem się magnesu musi doznawać podobnych wrażeń. Prosić! Po chwili wszedł człowiek, bardzo mały i szczupły, z twarzą żółtą jak wosk. Na głowie nie miał ani jednego siwego włosa. Czym mogę służyć? Spytał Wokulski. Twarz bowiem gościa wydawała mu się dziwnie sympatyczną. Geist przeciągnął ręką po głowie. Onegdaj puszczałeś się pan balonem captiv, mówił gość. Tak, jesteś pan człowiek majętny i znasz się na naukach przyrodniczych. Tak, odparł Wokulski. I była chwila, że chciałeś pan wyskoczyć z galerii? Pytał Geist. Czym mogę służyć? Spytał jeszcze raz Wokulski, ocierając pot z twarzy. Powiem niedużo, rzekł Geist. Pan wie, co to jest chemia organiczna? Jest to chemia związków węgla. A co pan sądzi o chemii związków wodoru? Że jej nie ma. Owszem, jest, odparł Geist. Tylko zamiast eterów, tłuszczów, ciał aromatycznych daje nowe aliaże. Nowe aliaże, panie Suzin, z bardzo ciekawymi własnościami. Cóż mnie to obchodzi, rzekł głucho Wokulski. Jestem kupcem. Nie jesteś pan kupcem, tylko desperatem, odparł Geist. Kupcy nie myślą o skakaniu z balonu. Ledwiem to zobaczył, zaraz pomyślałem, to mój człowiek.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Hała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nucie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już w poniedziałek o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Wróżka, prawdę ci powie?
12: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
11: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Po reklamie.

serenada Franciszka Schuberta, Marej Ferraja przy fortepianie. O godzinie 14 antenę przejmuje już Magda Juszczyk i zaprasza na filmowe popołudnie w RMF Classic. Na pewno jeszcze słów kilka o lalce i jej nowych ekranizacjach padnie w związku z tym na naszej antenie. Ludwig Göransson teraz i muzyka z Odysei, a ja za dzisiejsze spotkanie już bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Po reklamie.
14: Minęła godzina 14, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Zaprasza Marlena Chudzio.
15: Od poniedziałku na stacjach, do poniedziałku na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł i 88 groszy za diesla. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, które zacznie obowiązywać od północy. O powrocie rządowych regulacji cen paliw mówił na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Przyznał, że obniżka cen paliw będzie kosztowała państwo w sumie 10 miliardów złotych, ale zaznaczył, że budżet na tym nie ucierpi. Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro. Chodzi o Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, dlaczego Ukraińcy nie wydali ściganego.
16: W korespondencji z polską stroną nie podali powodów. Napisali jedynie, że ustalone na 23 września termin jest nieaktualny. Zagadkowe są też ruchy lwowskich sądów z ostatnich tygodni w sprawie Bronisława D. Ten mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydał ukraińskie władze. Jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu. Prokuratura złożyła zażalenie, a sąd wyższej instancji podtrzymał to rozstrzygnięcie. 63-latek jest na wolności. Nie ma kolejnego terminu przekazania go polskim służbom. W naszym kraju ma do odsiadki 4 lata za udział w grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.
15: W niedzielę organizacje prozwierzęce będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Nie podoba im się proponowana przez resort minimalna powierzchnia kojca dla psów. Manifestacja może zgromadzić tłumy, bo swój udział zapowiedziała m.in. Doda, mająca ogromne zasięgi w sieci. W faktach RMF Classic nasz reporter Michał Radkowski. O co będą walczyć protestujący?
11: O zmianę przepisów. Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący wielkości kojców dla psów. Najmniejsze mają mieć 4 m², największe tylko 10. W zależności od wielkości psa dla organizacji prozwierzęcych to więzienie, a nie kojec.
13: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie. Można sobie łatwo wyobrazić 2 m w jedną, 2 m w drugą. Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni dla setek tysięcy psów w naszym kraju.
11: Mówi Magdalena Silska z Otos Animals i jej organizacja proponuje znacznie większe kojce od 15 do 24 m². Ministerstwo rozważa zmiany w projekcie.
17: Jesteśmy otwarci jako ministerstwo, jesteśmy gotowi na podjęcie takiej rozmowy, analizy, żeby ta wielkość była optymalna dla psów.
11: Deklaruje wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i nie wyklucza, że pojawi się na niedzielnym proteście. Konsultacje dotyczące projektu trwają do środy.
15: Piłkarska reprezentacja Polski w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra wieczorem z Rumunią. Oba zespoły są jeszcze bez zwycięstwa w tych rozgrywkach. Co wiemy o ekipie Rumunii? Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej.
18: Chyba najbardziej rozpoznawalną postacią tej kadry jest jej selekcjoner George Hadzi, który w przeszłości występował m.in. w Realu Madryt czy Barcelonie.
19: To był znakomity zawodnik. Miałem okazję grać przeciwko niemu w Hiszpanii. W swoim czasie jeden z najlepszych zawodników w Europie.
18: Mówił prowadzący naszą kadrę Jan Urban, syn rumuńskiego selekcjonera Janisy, jest obecnie jednym z podstawowych zawodników tej reprezentacji. W kadrze naszych rywali jest też kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindrich z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokaru.
15: Początek meczu Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Dziś zachmurzenie mamy małe lub bezchmurne. Jedynie na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni Celsjusza.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
21: Godzina szczytu w RMF Classic. Przełamujemy popołudniowe zmęczenie dobrym brzmieniem.

Godzina szczytu w RMF Classic. Przed tobą prosta droga do domu. Bez pośpiechu, bez presji, w twoim własnym rytmie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Filmowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? To 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie dla Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Puls dnia w RMF Classic.
1: Najbardziej elektryzujące hasło wśród wyszukiwań w sieci to nazwisko Mai Chwalińskiej. Zainteresowanie to wiąże się z występem polskiej tenisistki w turnieju WTA w Pekinie oraz z meczem z Jeleną Jastrzębską. Drugi temat to emerytury. Internauci szukają informacji o emeryturach w kontekście przyjęcia budżetu na 2027 rok i prognozowanej waloryzacji. Aryna Sabalenka to kolejne nazwisko z dziedziny sportu. Liderka światowego tenisa przyciąga uwagę internautów w związku z turniejem w Pekinie. Nie koniec zainteresowania sportem. Lionel Messi to kolejne hasło najczęściej wyszukiwane w internecie. Wiąże się to z meczem reprezentacji Argentyny oraz statystykami i przyszłością zespołu. W centrum uwagi jest również pytanie, kto może w przyszłości przejąć rolę lidera po Messim. Internauci szukają też intensywnie informacji o tragicznym zderzeniu na przejeździe kolejowym w Kopydłowie. Według publikowanych doniesień zginęły tam dwie osoby.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Różne rzeczy wydawały się niemożliwe, a się stały możliwe. Ja w latach 90. miałem wątpliwości, czy możliwe będzie to, że ludzie zaczną sprzątać po psie. I sprzątają po psie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie Kaja zaprasza porozmawiam z pisarzem, dziennikarzem, medioznawcą, profesorem Jackiem Wasilewskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic, a wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic. Godzina szczytu w RMF Classic. Za tobą kolejny dzień w korpo? Brawo! Ale teraz czas na luz.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 15, w RMF Classic pora na najświeższe fakty. Przygotowała je i przedstawi Marlena Chudzio.
6: 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował on wejść na imprezę z udziałem przedstawicieli rządu. Ukrainiec jest przedsiębiorcą. Miał uczestniczyć w targach. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że magazynek jest w plecaku. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusze w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom. Kierowcy czekają na obniżki na stacjach benzynowych. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro 6,73 zł. 98 będzie kosztował 7,59 zł. Olej napędowy maksymalnie 7,88 zł.
7: Bardzo się cieszę. Ważne dla kierowców. Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
8: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
7: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportową.
8: Dzisiaj jeszcze powyżej 8 zł, jutro trochę taniej. Co pan o tym sądzi jako taksówkarz?
9: No bardzo dobrze, jak będzie taniej. Bo na razie to od wczoraj do dzisiaj 2 grosze tylko staniało na Orlenie. A jak będzie od jutra 1,20 zł chyba taniej?
8: Będzie duża różnica dla pana?
9: No dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuję. Także duża różnica będzie.
6: Usłyszała na jednej ze stacji paliw w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Dziś trzeci mecz reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wieczorem zagramy na Stadionie Narodowym z Rumunią. Na tym spotkaniu będzie nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Patryku, na jaki skład może postawić selekcjoner Jan Urban?
10: Na razie pewne jest to, że z trybun ten mecz obejrzy obrońca Przemysław Wiśniewski, no i decyzji Urbana trudno nie łączyć z meczem ze Szwecją. Tam obrońca odpuścił krycie, Jokeresz strzelił nam bramkę, a Wiśniewski tłumaczył, że w tej sytuacji zachował się prawidłowo.
11: No traktuję to jako niefortunne słowa po prostu.
10: Mówił wczoraj trener Urban. Selekcjoner dodaje, że będzie stawiał na młodzież, ale jest warunek do spełnienia.
11: Musi być lepsza od danego zawodnika na danej pozycji.
10: No wreszcie wybierając skład na wieczorny mecz, selekcjoner musi myśleć o zbliżającym się pojedynku z Bośnią i Hercegowiną.
11: Znowu gramy. Jest tylko dwa dni przerwy.
10: Zatem wiele czynników. No można jednak oczekiwać, że do wyjściowego składu wróci Robert Lewandowski, bo Urban twierdzi, że jego dyspozycja w trakcie zgrupowania rośnie. Warszawa, Patryk Serwański.
6: Początek meczu o 20:45. Zamiast koszyka pełnego grzybów przyniósł do domu fragmenty przedmiotów sprzed tysięcy lat. Podczas zwykłego spaceru po lesie w poszukiwaniu grzybów pan Jacek Krynicki wraz z żoną natrafił na niezwykłe znaleziska, które rzucają nowe światło na historię Mazowsza. To urna z grobu kultury grobów kloszowych pochodząca prawdopodobnie z IV wieku przed naszą erą, a także srebrny denar z czasów cesarza Komodusa, datowany na lata 181-192 naszej ery. Moneta o średnicy zaledwie 17 mm przedstawia na awersie profil cesarza w wieńcu, a na rewersie postać Romy siedzącej z Nike. Zdjęcia skarbów mamy na rmf24.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
5: Dziś temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami umiarkowany.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: RMF Classic inspiruje.
14: Tu Aga Zarian.
15: Igor Herbut.
16: Grzegorz Markowski.
17: Tu Kasia.
18: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
17: Słuchacie RMF Classic.
18: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy muzyką z filmu Most na rzece Kwai. Ten utwór, myślę, w dobrą, energetyczną atmosferę was wprowadza, mnie również. Będziemy razem, jeśli zdecydujecie się słuchać RMF Classic i programu o kinie, do godziny 18. Oczywiście ekranizacja Lalki to królowa dzisiejszego wydania magazynu o sztuce filmowej. Gościć będziemy twórców filmu, reżysera Macieja Kawalskiego, kompozytora muzyki Łukasza Targosza, aktorów grających w tym filmie, Mateusza Damięckiego, Jana Englerta. Będą też głosy aktorów, którzy nie znaleźli się jakimś cudem w obsadzie, bo podobno zagrali w tym filmie wszyscy. Beata Ścibakówna i Olga Bończyk staną się recenzentkami dzieła, o którym mówi dziś cała Polska. Lidia Krawczuk zza oceanu pozazdrościła nam atmosfery ekscytacji ekranizacją Lalki. Przyjrzy się nasza amerykańska korespondentka klasyce literatury w hollywoodzkim wymiarze. Podsumujemy 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który zakończył się w sobotę, a ja tam byłam, miód i wino piłam, a to co widziałam, zraportuję wam w dziennikarskiej powinności. Zaproszę was również na film, który od dzisiaj w kinach, to Verity, Coraz większy mrok. I oczywiście towarzyszyć nam będzie najwspanialsza muzyka filmowa. Na dobry początek muzyka z produkcji Policjanci z Miami, a muzyka z Lalki, i to rozmaita muzyka z Lalki, dzisiaj przejmie rząd dusz. Na to liczę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu barokowe smaczki, które są zarazem ścieżką dźwiękową filmu, do którego warto wrócić. Kramer kontra Kramer. Płyta CBS z roku, kiedy powstał film, czyli z 1979.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie.
8: Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz.

0: Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Polsce do kin weszła właśnie nowa lalka, film fabularny w reżyserii Macieja Kawalskiego. Dyskusja o ekranizacji dzieła Bolesława Prusa trwa, a Amerykanie też najwyraźniej nie mają zamiaru zostawić klasyków literatury w spokoju. Hollywood regularnie powraca do książek, które znamy od 100 czy 200 lat, zmienia obsadę, język, czasem nawet charakter bohaterów i próbuje sprzedać tę samą historię kolejnemu pokoleniu. O sprawie Lidia Krawczuk zza oceanu.
1: Po co robić kolejny film na podstawie książki, która była już ekranizowana kilka razy? Hollywood ma na to prostą odpowiedź – opowiedzieć ją inaczej. Świetnym przykładem jest Wielki Gatsby. Powieść Scotta Fitzgeralda z 1925 roku była przenoszona na duży ekran już kilka razy. Pierwsza ekranizacja powstała zaledwie rok po wydaniu książki, potem były kolejne, a najnowsza kinowa wersja pojawiła się w 2013 roku. Baz Luhrmann obsadził Leonardo DiCaprio jako Gatsby'ego, nakręcił film w 3D, a Nowy Jork lat 20. połączył ze współczesną muzyką m.in. Jay-Z, Beyoncé i Lany Del Rey. Dlaczego hip-hop w historii rozgrywającej się 100 lat temu? Luhrmann tłumaczył, że Fitzgerald sam wykorzystywał jazz, wówczas nową muzykę wywodzącą się z afroamerykańskiej kultury ulicznej. Reżyser chciał osiągnąć podobny efekt dla współczesnego widza. Jazz, który dziś odbieramy jako muzykę z innej epoki, zastąpił więc częściowo hip-hopem. Małe kobietki Louisy May Alcott są jeszcze starsze. Powieść ukazała się w XIX wieku, a jej pierwsze ekranizacje powstawały jeszcze w epoce kina niemego. Później Jo March grały m.in. Katharine Hepburn w 1933 roku i Winona Ryder w 1994. W 2019 roku za małe kobietki zabrała się Greta Gerwig. Gerwig nie opowiedziała jednak historii chronologicznie. Film przeskakuje między młodością sióstr March a ich dorosłym życiem. Sama reżyserka mówiła, że kiedy ponownie przeczytała Małe Kobietki jako 30-latka, była zaskoczona tym, jak współczesna jest ta książka i jak wielu rzeczy z niej wcześniej nie pamiętała. Szczególnie zainteresowały ją ambicje bohaterek oraz bardzo konkretny związek między kobietami, sztuką i pieniędzmi. I w tym roku Hollywood po raz kolejny zrobiło coś podobnego z Wichrowymi Wzgórzami. Powieść Emily Brontë ma prawie 180 lat i była już wielokrotnie przenoszona na ekran. Tym razem za kamerą stanęła Emerald Fennell. Fennell najpierw nie sięgnęła do książki, zapisała wszystko, co z niej pamiętała. Wichrowe Wzgórza przeczytała po raz pierwszy jako 14-latka i chciała sprawdzić, co po latach zostało jej w głowie. Okazało się, że część scen, które miała w głowie, nie pochodziła z książki, tak więc każde kolejne pokolenie reżyserów widzi w bohaterach książek trochę co innego, a potem zaczyna się nieunikniona dyskusja, czy to jeszcze ekranizacja książki, czy już zupełnie nowa opowieść.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz piosenka z produkcji serialowej w playliście RMF Classic. Jest to nasza nowość. Utwór znany jako przebój zespołu Cardigans, a pojawił się ten utwór zatytułowany Loveful w pierwszym sezonie serialu zatytułowanego Off Campus.

0: Joe Hisaishi skomponował muzykę do anime pod tytułem Laputa – Podniebny zamek. Wysłuchaliśmy jej właśnie, a muzyka filmowa, jak wiecie, jest naszym oczkiem w głowie w RMF Classic. Przygotowujemy się do Dnia Muzyki Filmowej, który obchodzimy, i to hucznie, 27 października. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was cykl spotkań z artystami, cykl pod hasłem Zakochani w muzyce filmowej. Pytamy gości naszego radia, twórców kina, aktorów, kompozytorów o ich ukochane filmy z najpiękniejszą muzyką filmową. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w tym roku oglądaliśmy w głównej roli w filmie Kobieta Stanu Wolnego Ewę Konstancję Bułchak, wyśmienitą aktorkę, bardzo cenioną w teatrze. Film walczył o Złote Lwy, zdobył 3 nagrody, a my rozmawiamy o muzyce filmowej z aktorką, którą do tej ważnej i dużej filmowej roli zaprosili debiutujący reżyserzy Eliza Godlewska i Alan Ruczyński. Ewa Konstancja Bułchak zaprasza do swojej ulubionej muzyki filmowej.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Jest parę takich filmów. Dawno temu w Ameryce, oczywiście Morricone, oczywiście Felliniego filmy i muzyka, która jest po prostu wykorzystywana, która niesie ci historię i postać i posuwa do przodu, bo myślę, że to jest główne zadanie muzyki dobrze użytej w filmie. I na przykład czołówka Most nad Sundem, czyli Brunnenbrunn, czołówka tego filmu. To jest fenomenalnie użyta muzyka.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Po reklamie.
8: W RMF Classic minęła godzina 16. Pora na najświeższe fakty. Zaprasza Marlena Chudzio.
9: Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław i Bydgoszcz, oświadczył podczas wizyty w Dąbrowie Górniczej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
10: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
9: Naszym zdaniem jest przestawiać najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał orzeczenie w trybie wyborczym w sprawie Łukasza Gibały. W myśl nieprawomocnej jeszcze decyzji kandydat na prezydenta Krakowa otrzymał zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy rzekomo mieli się do niego zgłosić i zapowiedzieć współpracę po potencjalnym zwycięstwie w wyborach. Powiedział to między innymi na antenie RMF FM. Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym został odroczony do poniedziałku. Został on złożony przez pełnomocnika Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
11: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być za to bardzo srogie, od utraty punktów przez odebranie tytułów zdobytych w okresie objętym postępowaniem, aż po degradację z Premier League.
9: O czym informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Prawie 20 stopni, błękitne niebo i pełne słońce. Jak mówią wypoczywający w Stegnie, otrzymali prezent od pogody.
12: Przemaszerujemy tu kilka kilometrów. Trochę lasem, trochę plażą. Spokój, relaks. Dzisiaj nie ma wiatru.
13: Tak trochę letnio, tylko że pusto.
14: No bo ludzie pouciekali, bo jest koniec sezonu, prawda?
13: A warto przyjechać do Stegny?
15: Tak? Pewno, że warto. Pogoda to jest wymarzona. Przede wszystkim spokój, cisza, najlepsza pora.
13: Pogodowo. Październik zaskakuje?
16: Zaskakuje. Jest cudownie.
13: Opalić się można? Jeszcze trochę próbować?
16: Można. Jeszcze słoneczko daje.
17: Słońce świeci, nie ma wiatru, więc wypoczywamy sobie.
9: Trochę lata, trochę weekendu. A usłyszał to wszystko w Stegnie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Dziś temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie mamy małe, dzień w zasadzie bezchmurny, jedynie na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
19: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
20: Dzień dobry, nazywam się Robert Dzieńskiewicz,
21: Zbyszek Zamachowski,
22: Mariano Pania,
23: Janusz Gajos,
24: Michał Żubrowski.
25: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kino w roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Najgorętsza premiera roku, bez wątpienia, czyli premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Uroczysta premiera odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w poniedziałek, a ja rozmawiam z reżyserem i pytam o aktualność tematyki zekranizowanej powieści Bolesława Prusa. Jak bardzo przy całej niezmienności nas jako jednostek, z porywami serca, z dylematami, jak bardzo lalka wasza wciąż opowiada o nas w wymiarze społecznym? Czy my jako społeczeństwo możemy się przejrzeć w tamtych ustawieniach? Obrzydliwych skądinąd.
2: Myślę, że absolutnie tak. I to właśnie pokazuje siłę lalki, że nie trzeba jej na siłę uwspółcześniać. Ona jest po prostu bardzo współczesna.
1: Jesteśmy skazani na to.
2: W jakimś sensie. Czyli zarówno to uczucie aspiracji, tego, że ja nie jestem wystarczający, dopóki nie mam jakichś medalów, jeżeli nie mam tytułu, jeżeli nie mam majątku, jeżeli nie mam partnera, partnerki, którzy na mnie przekierowują spotlight, to czuję się niewystarczający. To jest uniwersalna potrzeba, jakiś uniwersalny brak, który wszyscy czujemy, z którym wszyscy się borykamy i myślę, że w naszej dobie social media tylko zmultiplikowały to razy milion, bo tych porównań mamy parę tysięcy dziennie, ale ta podstawowa potrzeba jest ta sama. Ta podstawowa potrzeba znalezienia swojej drogi w życiu, wypełnienia pustki w swoim sercu i te aspekty geopolityczne, no niestety też są dramatycznie prawdziwe, czyli film zaczyna się, tak jak zresztą w książce, od myślenia, od obawy rzeckiego, a co jeśli będzie kolejna wojna w Europie? Co zrobić z faktem, że rosyjskie rządy są nad naszymi głowami? No i to było pisane 150 lat temu i dalej mamy te lęki.
1: Żyjąc w tych samych ramach geograficznych.
2: Żyjąc w tych samych ramach geograficznych, oni rozmawiali przy krakowskim przedmieściu, a dzisiaj przy krakowskim przedmieściu też obawiamy się tego samego. Więc jakiś taki rezon ponadczasowy lalki jest bardzo silny.
1: Reżyser filmowej Lalki Maciej Kawalski, a Stanisława Wokulskiego w jego filmie zagrał Marcin Dorociński. Kamila Urzędowska obsadzona została w roli Izabeli Łęckiej. Ignacym Rzeckim stał się w tej filmowej wersji Marek Kondrat, a na ekranie naprawdę imponująca plejada gwiazd. Agata Kulesza, Maria Dębska, Mateusz Damiński i Jan Englert, z którym udało mi się też porozmawiać. Był w towarzystwie Olgi Bończyk i swojej żony Beaty Ścibakowskiej.
3: Ja tutaj nie mogę brać odpowiedzialności za odbiór tego filmu przez reżysera, scenarzysty, operatora, w tym filmie operatora bardzo, a reszta to już jest tylko wypadkowa, że tak powiem, lista poległych tu jest bardzo bogata. No.
1: Ale miał pan satysfakcję też z tego, że w takim gronie tworzycie dzieło filmowe?
3: Nie, proszę pani, ponieważ jak pani widziała, byłem w gronie 300 osób na planie i nawet nie wiedziałem, kto gra w tym filmie, szczerze powiedziawszy. Dopiero teraz dziś zobaczyłem,
1: że właśnie
3: kto żyje, to grał. Oczywiście ja mówię o tych, którzy są już w wieku, jakby to powiedzieć, przechodzonym trochę, no to wszyscy grają. Ja mam takie uczucie, że no przeczytałem, siedzę w jakimś fotelu, świeci lampa naftowa, ktoś gra za ścianą na pianinie, a ja sobie czytam książkę i tak obejrzałem ten film.
4: Wszyscy jesteśmy, bo akurat jest nas tutaj parę osób, wszyscy jesteśmy jedną nogą pomiędzy wersją netflixowską, a tą, którą dzisiaj pierwszy raz zobaczyłam na oczy i rzeczywiście w duszy dużo myśli się kręci, ale naprawdę wiele, wiele, wiele ról w tym filmie jest naprawdę wybitnych i z przyjemnością patrzyłam na kreacje aktorskie kolegów, koleżanek, które naprawdę myślę, że stanęły na wysokości zadania i naprawdę opatrzyły tę produkcję naprawdę wybitnymi kreacjami.
1: Tak jest?
5: I ja mogę tylko dodać do tego, co Olga powiedziała, że siedziała obok mnie pani i co nowy aktor wchodzi, to był tak, o, jeszcze ten gra, o, jeszcze ta gra, o, ojej, i ten też gra? Niesamowite, więc jakby ja miałam takie reakcje obok, którymi się podzielę.
1: Beata Ścibakówna, wcześniej Olga Bończyk, a jeszcze wcześniej Jan Englert i sam początek naszej rozmowy o lalce to reżyser Maciej Kawalski. I jeszcze ten będzie, w naszym programie o sztuce filmowej. Nie odchodźcie od radia, bo naprawdę warto razem z nami przeżywać ten emocjonujący moment premiery, jaką jest lalka Macieja Kawalskiego. Koniecznie w kinie na dużym ekranie, a my sięgamy do muzyki Andrzeja Kury. Góry Lewicza z produkcji serialowej z 1977 roku w interpretacji Marka Napiórkowskiego.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestaw.

0: Orlen z energią po rabaty.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.

0: Uwaga, premiera.
1: Dziś do studia RMF Classic przychodzi oczywiście kompozytor muzyki do filmu Macieja Kawalskiego Lalka. Łukasz Targosz skomponował muzykę, która jest właściwie autonomiczną bohaterką tego niezwykłego filmu, jaki musicie obejrzeć na dużym ekranie. Mówi Łukasz Targosz.
2: Jak myślimy sobie o tytule Lalka, to w uszach gra nam wielka, wielka muzyka. I ten nasz film jest z mojego punktu widzenia bardzo epickim dziełem, natomiast on na koniec dnia jest tak naprawdę również bardzo intymny. Ta muzyka nie jest o epoce, ta muzyka nie jest o obiektach, ta muzyka nie jest nawet może o strojach. Ta muzyka jest o sercu Wokulskiego i przez jego duszę, jego oczyma oceniamy tę rzeczywistość, w której on się znalazł, w której aspiruje, w której jest osobą tragiczną, bo sukces albo szczęście są znikome, aczkolwiek jest taki moment w tym filmie, że jest bardzo, bardzo blisko i to było dla mnie najważniejsze, pisząc tę muzykę. Oczywiście mamy również jedną z moich ulubionych sekwencji, mam tu na myśli sekwencję w Paryżu, która jakby wymyka się temu takiemu intymnemu podejściu do muzyki filmowej i ona jest szersza i gra tam bardzo, bardzo dużo instrumentów. Natomiast skrzypce i kwintet smyczkowy to było dla mnie podstawa, żeby tworzyć ten świat Wokulskiego.
1: Lalka Macieja Kawalskiego w kinach, a na jednym z czołowych portali streamingowych już od jakiegoś czasu oglądamy i emocjonujemy się produkcją serialową. Lalka w reżyserii Pawła Maślony ma muzykę skomponowaną przez Basza. Rozmawiała z muzykiem i kompozytorem Natalia Grzeszczyk.
3: Ten projekt w ogóle po pierwsze jest w jakiś sposób eksperymentalny. Potraktowanie wielkiego dzieła w taki sposób już jest jakiegoś rodzaju eksperymentem. A ja bardzo lubię ciekawe projekty, które wkładają kij w mrowisko, więc już samo to, taka wywrotowość i punkowość tego podejścia mi się podobała. Druga kwestia to wielość gatunków filmowych, które właściwie jest w tym serialu, bo tam jest oczywiście melodramat, ale jest też kryminał, jest też dramat społeczny, jest trochę groteski, jakby takiego humoru. Jest też mroczny, co akurat ja bardzo lubię, bo mnie to uruchamia zawsze, jak coś jest mroczne i taki noir. Więc to są takie kwestie, które chciałem przełożyć na dźwięk. No i instrumentarium, które jest w sumie dosyć dla mnie nowe o tyle, że pierwsze moje założenie będzie takie, że będę unikał elektroniki, w której zazwyczaj się poruszam. Także instrumenty są klasyczne w pełni i dopiero elektroniczne jest to, co z nimi zrobiłem później, czyli jakby ten moment wejścia elektroniki i technologii wydarzał się po sesjach nagraniowych z muzyką.
1: Tylko w RMF Classic możecie dzisiaj słuchać muzyki zarówno z filmu Lalka, jak też z serialu. Basz i jego utwór z produkcji wyreżyserowanej przez Pawła Maślonę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dolol mówił, ty jesteś pekna. A na mnie tak patrzy, mówi, ty chcesz być pekna. Ja już wszystko wiedziałam, co mam grać.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgniemy teraz po piosenkę ze ścieżki dźwiękowej oscarowej produkcji zatytułowanej Belfast.

W RMF Classic muzyka Bartosza Hajdeckiego z produkcji zatytułowanej Czas Honoru. Tego typu produkcje możecie wyróżniać w swoich wyborach w naszej cotygodniowej zabawie, jaką jest lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. W niedzielne wieczory Jadwiga Polus i Tytus Hołdys prowadzą program, w którym to wasze głosy mają decydujący wpływ na uhonorowanie odpowiednich utworów, tematów, piosenek zaczerpniętych z kina. Wchodźcie na stronę internetową naszej stacji i wybierajcie te utwory, które najbardziej przypadły wam do gustu. W ten sposób wpływacie na playlistę RMF Classic. Teraz sięgniemy po utwór, który skomponował Michael Giacchino do filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland. Po reklamie.
10: Minęła godzina 17, pora na ostatnie dziś, ale też ostatnie w tym tygodniu. Fakty RMF Classic. Zapraszam Marlena Chudzio.
11: Dwie osoby zginęły, a 17 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Wśród poszkodowanych są dzieci. Miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi. Rosjanie uderzyli w prywatne domy w dwóch dzielnicach miasta. Bruksela przyznaje, że mamy kryzys cenowy na rynku paliw. Ceny diesla w Europie od końca lutego się podwoiły, a gazu wzrosły o 140%, poinformowała Komisja Europejska. Wysokie ceny uderzają już zarówno w mieszkańców, jak i w europejski przemysł, przyznała rzeczniczka komisji. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jakie są przewidywania Brukseli?
12: Komisja Europejska zapewnia, że w Unii na razie nie ma problemu z dostawami diesla. Bruksela monitoruje jednak sytuację i koordynuje działania z państwami członkowskimi. Sprzeciwia się amerykańskiemu pomysłowi ograniczenia eksportu paliwa. Zdecydowanie odrzucamy jakikolwiek zakaz diesla. Taki zakaz nie byłby korzystny dla nikogo, powiedziała rzeczniczka komisji Anna Kaisa-Itkonen. Jednocześnie państwa Unii rozmawiają o możliwości uwolnienia strategicznych rezerw paliwa.
11: To już 20 lat samolotów F-16 w polskiej przestrzeni powietrznej. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach zorganizowano obchody okrągłej rocznicy obecności myśliwców.
13: Po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący. Ja jestem pilotem wywodzącym się z samolotu MiG-21 i w momencie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było myśleć, nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było to linii furgowej dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
11: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce.
14: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
11: Ten dzień już 27 października. Szykując się do tego święta, zaczynamy plebiscyt Top 100 muzyki filmowej RMF Classic, w którym możecie zagłosować na swoje ulubione utwory muzyki filmowej. W tym roku plebiscyt współtworzy dla Was wyjątkowy wokalista Igor Herbut.
15: Z ogromnym zaszczytem chciałbym dodać do tej listy Falling Slowly, utwór oscarowy.
16: Dobrze, zrobione. Masz swoje prawa.
15: Moja ulubiona, no bardzo, bardzo mi przykro, ale muszę to zrobić. Księżniczka Mononoke Hime, legenda Oshitaki.
11: Dodał swoje propozycje Igor Herbut w rozmowie z Magdaleną Wojewodą Mleczko. Ale każdy może dodać swoje propozycje. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Topową setkę poznamy na antenie RMF Classic w Dniu Muzyki Filmowej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
10: Dziś w nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jutro natomiast na północnym zachodzie i północy Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 17 do 23 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
19: Zbigniew Preissner.
20: Aleksander Dębicz.
21: Z tej strony Łukasz Targosz.
22: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Jeżeli pójdziecie na premierę tego tygodnia do kina, na film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, to usłyszycie przed seansem w ramach projektu realizowanego przez Legalną Kulturę słowa Marcina Dorocińskiego, który wystąpił w tym filmie w roli Stanisława Wokulskiego.
2: Czasem oddajemy serce komuś, kto nie ma zamiaru oddać nam swojego. Co innego z kinem? Ci, którzy kochają kino, doskonale wiedzą, że to miłość odwzajemniona. Marcin Dorociński.
1: Tak właśnie brzmi głos tego niesamowitego aktora, którego oglądacie w tej roli i wierzę, że będziecie z nim empatyzować. A ja o empatii rozmawiałam z innym aktorem, który wcielił się w rolę czarnego charakteru. Mateusz Damięcki odwiedził nasze studio i tak płynęła nam rozmowa wokół wartości chyba najwyższych.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Myślę o tej empatii i dobru, które jest w Wokulskim i w tobie jako Mateuszu Damięckim. Jak uciec od siebie, by twoja akurat postać przerażała tym złem?
4: Przypominam, że na planie był reżyser. Dziękuję Maćkowi Kawalskiemu za to, że zabrał mnie w tę podróż. Myślę o tej sferze zepsucia i tego, że Izabela jest cały czas przeciągana pomiędzy niebem a piekłem. I jam jest tą siłą, która wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro, ponieważ to ja, jako Starski, daję Izabeli prawo wyboru pomiędzy mną a Wokulskim, który stoi po drugiej stronie tego świata, na drugiej szali. I ona tak, ja tu jestem, tu jest Wokulski, a ona tak okrakiem pomiędzy jedną szalą a drugą zastanawia się, czy tu przypadkiem trzeba, żeby tu nie było żal, czy tu, żeby tu nie było żal.
1: To jest rozgrywka ze współczesności. Znamy to z różnych sytuacji, w
4: ja
1: których
4: jesteśmy. Ja jestem gościem z Tindera. Już ktoś chyba to nawet powiedział, że byłbym tym oszustem z Tindera, tylko że z tym się nie zgadzam. Ja nie byłbym oszustem. Ja bym na swoim profilu napisał Kazimierz dla bogatych wdów Kazio, nie oczekuję od ciebie niczego poza twoimi pieniędzmi. I uważam, że gdyby mierzyć dobro bohatera i poziom tego dobra w cukru w cukrze, to ja bym był w ogóle obiektywnie najlepszym z tych bohaterów. Bo jeżeli jedynym kryterium byłaby uczciwość, to wychodzę z założenia, że Starski jest najbardziej uczciwy z nich wszystkich. Nawet Wokulski nie jest w stanie przyznać się czasami przed samym sobą, czego tak naprawdę chce i lawiruje. Może trochę z naiwności, może z porywu serca, ale ja dokładnie wiem, czego ja chcę i w ogóle nie twierdzę, że jest inaczej. Ja mówię, jestem tu, jeżeli masz ochotę ze mnie skorzystać, to zapłać, a będę twój. Przynajmniej wtedy, kiedy mnie potrzebujesz, ale później idę do kasyna. Później idę na dziewczyny i będę pił, i będę wciągał, i będę kupował sobie najdroższe ubrania i chodził na wyścigi.
1: A wy będziecie mnie pragnąć.
4: A wy będziecie mnie pragnąć i będziecie mi za to płacić.
1: Muzyka Łukasza Targosza z filmu Macieja Kawalskiego Lalka. Pragnijcie tej produkcji w swoim życiu. Na pewno zrobi na was wrażenie. Mateusz Damięcki, obiekt pożądania wielu widzek filmowych, na naszych mediach społecznościowych też możecie nakarmić oko.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wolicie śledzić perypetie nieudolnych szpiegów, czy śmiać się z wad polskiej szlachty? W uniwersum RMF Classic witają Was Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska.
2: A w tym tygodniu syndykaty zbrodni, seryjni mordercy i kobiety po 50.
3: Przejrzymy też i skomentujemy listę 100 najlepszych seriali.
1: Uniwersum RMF Classic, czyli największe hity i ukryte skarby serialowego świata. Już jutro po 13:00.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.

Mowa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mnóstwo opowieści o kobietach, filmów realizowanych przez kobiety. Główne role kobiece, bardzo silną stroną tegorocznego festiwalu. A w RMF Classic, jako nowość, muzyka z filmu Space Woman. To film dokumentalny, który przedstawia opowieść o kobiecie, która pilotowała oraz dowodziła amerykańskim statkiem kosmicznym jako pierwsza kobieta na świecie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Festiwal filmowy.
1: W sobotni wieczór wręczone zostały nagrody 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polski kandydat do Oscara, film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, mój kandydat i wymarzony film, kandydat do miana laureata Złotych Lwów, zdobył nagrodę za reżyserię, a Złote Lwy przyznane zostały filmowi Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. Film to o parze, która w czasach stalinowskich pokochała się, odsiadując wyrok w sąsiednich celach i przez 6 lat porozumiewając się alfabetem Morsa. Po odwilży rozpoczęli wspólne życie, które spędzili razem do końca swoich dni. Z jednej strony kino historyczne, z drugiej strony przykładna opowieść o tym, jak można pięknie kochać. Po gali na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni rozmawiałam z aktorką grającą główną rolę, Marią Dębską, która, nawiasem mówiąc, ma fantastyczny czas. U jej boku zagrał Jakub Gierszał i rozmawiałam też z reżyserem Maciejem Sobieszczańskim.
2: Ja uważam, że ten film daje nadzieję. Promuję różne rzeczy i naprawdę zawsze gram w tym, w co wierzę i nigdy tego nie robię fałszywie, ale tutaj mam takie poczucie, że w tych czasach wojny za naszą granicą wschodnią, wojny polsko-polskiej, wojny o lalkę, wojny o wszystko. Taki moment zatrzymania i skupienia się na miłości, nie miłości z jakichś książek, wierszy bardzo odległej, o której się marzy i której nie ma. To jest miłość bardzo konkretna. Nasi bohaterowie żyli, to się wydarzyło naprawdę. I ten film powstał naprawdę z szczerej potrzeby serca. Nie chciał się nikomu podobać, nie chciał nikogo zadowolić, nie chciał zarobić, nie chciał... Myślę, że dlatego jest, jaki jest i mam nadzieję, że mimo tego, że jest czarno-biały, mimo tego, że jest artystycznym kinem, to ja uważam, że jest przystępnym artystycznym kinem i pokazuje, że kino artystyczne może być przystępne, może wzruszać, bo tutaj ludzie do nas w Gdyni, bez względu na wiek, wzruszali się. Wczoraj rozmawiałam z 20-latkami, ale też ludzie bardzo już posunięci wiekiem też płakali jak dzieci, więc mam nadzieję, że widzowie w kinach to docenią.
1: Dzisiaj Krzysztof Zanussi przepięknie to spuentował.
3: Tak, to prawda. No.
1: W czasach, w których zewsząd słychać, że miłość romantyczna nie istnieje, dajesz światu taką opowieść. Ratuj teraz ideę miłości w tej wypowiedzi, bo nakarmiliśmy się powątpiewaniem w uczucia.
3: Miłość według nas pochodzi z tego wewnętrznego boskiego porządku, że ona się tam rodzi. Więc jeżeli chcemy doświadczyć tej miłości, chcemy ją znaleźć w życiu, to nie znajdziemy jej w drugim człowieku. To nie jest możliwe. Możliwe jest tylko znalezienie tej miłości w sobie, a później pójście z tą miłością do drugiego człowieka. I to jest jedyna droga, jaka jest, jeżeli naprawdę chcemy kochać, naprawdę chcemy tej miłości, tej, o której my opowiadamy, doświadczać, bo my naprawdę opowiadamy o takiej miłości do końca. Takiej, która moim zdaniem formułowała ten ludzki świat 70 tysięcy lat temu.
4: Witam, Andrzej Pongowski. Ja powiem Państwu tak, no jest to fantastyczny festiwal, który chyba coś zaczyna powoli zmieniać, tylko żeby też zmienił podejście do polskiej kinematografii i żeby filmowcy mieli kasę na
1: robienie. Nie żal Ci trochę ojczyzny?
4: Piękne pytanie. Tak, bardzo żal mi ojczyzny i chciałbym żyć w ojczyźnie, której mi nie będzie żal. Dziękuję Ci za to pytanie.
1: Mówił autor plakatu do filmu Andrzej Pongowski. Za zdjęcia nagrodzona została w Gdyni Jolanta Dylewska, a dziennikarze przyznali produkcji Za ścianą swoją nagrodę. Srebrne Lwy zdobył film Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy. W kategorii muzyka zwycięzcami okazali się, to bardzo mnie ucieszyło, Zuzanna Wrońska i Maciej Macuk, autorzy muzycznej strony wizjonerskiego filmu Agnieszki Smoczyńskiej Hot Spot.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Różne rzeczy wydawały się niemożliwe, a się stały możliwe. Ja w latach 90. miałem wątpliwości, czy możliwe będzie to, że ludzie zaczną sprzątać po psie. I sprzątają po psie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie Haja zaprasza porozmawiam z pisarzem, dziennikarzem, medioznawcą, profesorem Jackiem Wasilewskim.
1: Haja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic, a wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Twój seans filmowy bez biletu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Aleksandra Desplata skomponowana do filmu Grand Budapest Hotel to bardzo częsty typ wymieniany przez naszych gości, z którymi rozmawiamy, przygotowując się do Dnia Muzyki Filmowej. Już 27 października obchodzić będziemy to wielkie święto autorów muzyki dla kina, ale też nasze święto RMF Classic to jest data urodzin naszej stacji. Ja żegnam się już z wami, kiedy przyglądam się w playliście kolejnemu utworowi, a jest to piosenka Whitney Houston, I Have Nothing, to myślę, że możemy chyba wszyscy zbiorowo dedykować tę piosenkę kinu, sztuce filmowej. Wiadomo, że jest to piosenka o miłości, a kochać można rozmaite wartości w naszym życiu. Zgodzicie się ze mną? Jeśli tak, piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Wspaniałego weekendu wam życzę.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.

0: reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia. Igor Skrzypek.
5: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
6: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
7: Dzień dobry, kłaniam się i przybywam w końcu z dobrymi wieściami dla kierowców. Paliwa będą tańsze i to już od jutra. Podpisana została ustawa o podatku od nadmiarowych zysków, a to oznacza, że rząd pozyska pieniądze na to, by wrócić do programu CPN, który obniża nam stawki na pylonach. Ile pieniędzy na tańsze paliwa trafi z tego podatku od nadmiarowych zysków? 2 miliardy złotych, tyle ma przekazać Orlen. To na razie wstępne szacunki płockiego koncernu. Mowa tylko o nadmiarowym zysku od marca do sierpnia tego roku. Na przelewy z Orlenu przyjdzie jeszcze czas, ale paliwa będą tańsze już od jutra. Przypomnę, jutro za litr benzyny 95-oktanowej zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, za litr oleju napędowego 7 zł 88 groszy, czyli to stawki niższe od obecnych średnio o złotówkę i 50 groszy. Te stawki będą obecne na pylonach także w poniedziałek. W jeszcze tańszym tankowaniu pomocny byłby mocny złoty, ale tutaj nie. Niestety nic z tego. Nasza waluta kończy tydzień ze słabymi kursami. Euro po 4,37 zł. Dolar sięgnął dziś 3,90 zł. Najwięcej od wiosny 2025 roku. W górę poszybował także frank szwajcarski 4,71. Funt brytyjski po 5,14 zł. Także bardzo drogo. Zostawiamy waluty, zostawiamy ropę, paliwa. Przechodzimy do tematów bardziej cyfrowych. Czy Polska ma szansę, by stać się kiedyś krajem suwerennym cyfrowo? No nie jest łatwo o suwerenność cyfrową, gdy cały cyfrowy świat stoi oparty o wielkie firmy ze Stanów Zjednoczonych lub Chin. Oprogramowanie, z którego korzystamy, i systemy AI są w znacznej mierze proweniencji amerykańskiej. Z kolei sprzęt, na którym z nich korzystamy, pochodzi z Dalekiego Wschodu. Czy mamy więc jakiekolwiek karty w rozgrywce o cyfrową teraźniejszość i przyszłość? Czy możemy być pod tym względem suwerenni?
8: Częściowo tak. Częściowo Polska jest suwerenna cyfrowo, bo mamy mocne strony związane z kompetencjami, mamy świetnych informatyków, mamy rozwinięty sektor cyberbezpieczeństwa, w szczególności w bankowości, mamy własne polskie modele językowe, takie jak Bielik czy Plam.
7: Zauważa ekspert z zakresu bezpieczeństwa IT Dawid Zięcina, ale...
8: Jednocześnie prawie cała nasza cyfrowa codzienność stoi jednak na zagranicznych usługach bądź zagranicznej technologii, czyli te fundamenty jednak nie są polskie. Polska buduje tą swoją suwerenność cyfrową, ale jeszcze jej nie ma.
7: A dopóki tego nie nadrobimy, to Polska i Europa będą tracić nie tylko bezpieczeństwo, ale także pieniądze, które na razie posyłamy daleko poza stary kontynent.
6: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
5: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
6: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: No, Odliczamy dni i tygodnie aż do 27 października. To jest właśnie ta data, którą będziemy wspólnie świętować. Do tego czasu mnóstwo atrakcji i rozgrzewka do Wielkiego Święta Muzyki Filmowej. Rozpoczęliśmy plebiscyt Top 100 Muzyki Filmowej w RMF Classic. No i te najbliższe wieczory październikowe to będzie czas przesłuchiwania naszych plebiscytowych propozycji. Co powiecie na tę piosenkę Bryana Adamsa?

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Jest niewiele takich komedii, które nie tylko otrzymały nominacje do Oscara, ale także liczne nagrody publiczności. I tak było w przypadku właśnie tej produkcji Gliniarz z Beverly Hills, komedia z Eddie Murphym w roli tytułowej z roku 84. Dawno temu wybrzmiewały te wspaniałe nutki Harolda Faltermeyera. No i do dziś mamy do nich ogromny sentyment i ten właśnie utwór znajdziecie wśród propozycji do nowego plebiscytu RMF Classic Top 100 Muzyki Filmowej, który wystartował z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej i urodzin RMF Classic. Świętować będziemy 27 października. Na koniec miesiąca wśród naszych propozycji jest również muzyka Hansa Zimmera z filmu Incepcja.

Głosujcie na rmfclassic.pl. Zanim ja zagłosuję za was, bo mam już listę i jest niebezpiecznie długa. Top 100 muzyki filmowej RMF Classic i ja współtworzę go w tym roku. Ja, czyli Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? To 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsze. Mniejsza muzyka filmowa.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: to słynna piosenka Leonarda Cohena, Alleluja na wiolonczele, aranżacja grał Sheku Kane Mason. Słuchajcie, RMF Classic, wspólnie odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej 27 października i właśnie z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kolejną odsłonę cyklu Zakochani w muzyce filmowej, w którym pytamy aktorów, wokalistów i kompozytorów właśnie o ten gatunek muzyki. Dziś w cyklu gościmy kompozytora Łukasza Targosza, który jest również ambasadorem Dnia Muzyki Filmowej RMF Classic.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Myślę, że cały film Ghostwriter, który napisał Alexander Desplat. Uwielbiam ten film, ponieważ napięcie budowane przez instrumenty dęte drewniane, o dziwo, bez jakichś specjalnych wycieczek w stronę elektroniki, jest tak duże, że ja popłynąłem w tym filmie po prostu totalnie zanurzając się właśnie w kinie szpiegowskim, w jakimś takim brudnym świecie, który istnieje obok świata przedstawionego i jest interakcja między jednym i drugim. Także muzyka w tym filmie to jest coś, co ja kocham pełnym sercem.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: No to zapraszam teraz do wysłuchania fragmentu soundtracku Alexandra Desplat do filmu Autor Widmo, o którym opowiadał Łukasz Targosz.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu barokowe smaczki, które są zarazem ścieżką dźwiękową filmu, do którego warto wrócić. Kramer kontra Kramer. Płyta CBS z roku, kiedy powstał film, czyli z 1979.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
12: Po reklamie.

Tu RMF Classic. W ramach rozgrzewki do Dnia Muzyki Filmowej proponujemy Wam wspaniały plebiscyt Top 100 Muzyki Filmowej. To Wy wybieracie repertuar, który zabrzmi w dzień urodzin RMF Classic 27 października. Wśród propozycji muzyka Johna Williamsa do filmu E.T., a głosować możecie na specjalnej podstronie plebiscytu na rmfclassic.pl.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbut.

0: muzyka Roberta Folka do serialu Akademia Policyjna, temat tytułowy, i jest wśród propozycji w plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej. Plebiscyt ruszył z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej i to wy będziecie wybierać muzykę, której wysłuchamy w Dzień Urodzin RMF Classic 27 października. Gorąco zapraszamy do współtworzenia naszego repertuaru antenowego na ten wyjątkowy dzień. A już teraz zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka, który przypomni wam wyjątkową postać muzyki filmowej. 5 lat temu pożegnaliśmy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Chcieliśmy z okazji Wielkiego Święta Muzyki Filmowej przypomnieć postać znakomitego kompozytora. Materiał przygotowała Ula Urzędowska i jej goście.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Portret.
2: Jazzman, saksofonista, kompozytor, współtwórca polskiego jazzu, autor kultowych ścieżek dźwiękowych i piosenek. Poszukajmy go razem w muzyce, którą tworzył i we wspomnieniach przyjaciół. A jedną z takich osób jest aktor, piosenkarz Bohdan Łazuka.
3: To był bardzo dobry człowiek, bardzo dobry. I według mnie on miał, to jest lapidarne bardzo, ale wszyscy to, mam nadzieję, swojej wrażliwej percepcji zrozumieją. On miał tyle serca, ile ważył.
4: Ojciec polskiego jazzu. Bardzo serdeczny, bardzo przyjazny, pogodny przede wszystkim.
2: Mówił Paweł Brodowski, muzyk i redaktor naczelny Jazz Forum, który po raz pierwszy zobaczył Jerzego Dudusia Matuszkiewicza na scenie Filharmonii Narodowej na początku lat 60. A na licznych scenach, m.in. z Big Bandem Śląskim, piosenki kompozytora śpiewa wokalistka jazzowa Aga Zarian.
5: To jest muzyk, to był muzyk bardzo wszechstronny. Pisał piosenki oczywiście, ale też pisał muzykę filmową. Na 40-latek oczywiście, czy Janosik, wszyscy znamy. To, co charakteryzuje Dudusia Matuszkiewicza, bo ja nie lubię mówić w czasie przeszłym, dlatego że to, że człowieka fizycznie nie ma, to nie znaczy, że go w ogóle nie ma. On zostaje w tej muzyce, w tych wykonaniach, w tych nagraniach, w tych wspomnieniach. To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę. I dowcipny, taki rezolutny.
4: Jaki był? No, był cudowny człowiek. Miał tę pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nucie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie były bardzo optymistyczne, radosne. Nie potrafił grać, albo bardzo rzadko grał jakieś smutne melodie. Te wszystkie jego przeboje, bardzo takie melodyjne, wpadające w ucho. I miał łatwość komponowania takich melodii.
2: Jerzy Duduś Matuszkiewicz skomponował muzykę do ponad 200 filmów fabularnych, seriali telewizyjnych, filmów krótkometrażowych czy animowanych. To jest muzyczna podróż za, a właściwie z niejednym uśmiechem kolejnych pokoleń melomanów. Przez najbliższych 10 odcinków w RMF Classic stawiamy na Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Jesteśmy na jego tropie i przeprowadzimy was przez zaklęte rewiry życia i twórczości kompozytora. Z kolejnym odcinkiem wrócimy już w poniedziałek, bo któż z nas nie lubi poniedziałku?
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w poniedziałek o 11:30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
5: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
0: Z przyjemnością przypomnimy wam przebój skomponowany przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, który w filmie Małżeństwo z rozsądku z roku 67 Stanisława Barei zaśpiewał właśnie Bohdan Łazuka, tak pięknie wspominający kompozytora przed chwilą. Miłość złe humory ma.

0: reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
16: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Mike Oldfield i muzyka do filmu Egzorcysta, Tubular Bells, przed chwilą w RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. I za moment bonanza i fragmenty soundtracku znakomitego westernu. Przypomnę wam, że ten temat, który zabrzmiał przed chwilą z filmu Egzorcysta, jest wśród propozycji w naszym nowym świątecznym, bo to prawdziwe święto, 27 października, a więc Dzień Muzyki Filmowej i Dzień Urodzin, kolejnych urodzin RMF Classic. No a my przed tym dniem zapraszamy was do udziału w bardzo wyjątkowym Top 100 muzyki filmowej, plebiscycie właśnie pod tym tytułem. Wśród propozycji jest Egzorcysta, jest wiele innych wspaniałych ścieżek dźwiękowych, jak choćby Doktor No, Edward Nożycoręki, Filadelfia, Footloose, Forrest Gump, F1, E.T., wiele innych i dziś przesłuchujemy. Zresztą przesłuchiwać tych tematów będziemy często, bo w każdy wtorek, w każdą środę i w każdy piątek między godziną 18 a godziną 20. Gorąco was do tego zapraszam, a przy okazji zapraszam was również do udziału w kolejnym konkursie z okazji Dnia Muzyki Filmowej RMF Classic. To jest konkurs zatytułowany Twój filmowy cover. Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 października. Możecie wygrać voucher o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy na filmową podróż marzeń. A to jest konkurs na waszą wersję filmowego utworu. Wystarczy go nagrać, wrzucić na swoje media społecznościowe, oznaczyć profil RMF Classic, dodać odpowiednie hasztagi. No i będziemy przesłuchiwać i obserwować wasze kreatywne dzieła z niezwykłą przewodniczącą jury tego konkursu, Kają. A więc pamiętajcie, wszystkie szczegóły także na specjalnej stronie na rmfclassic.pl. Szukajcie szczegółów, twój filmowy cover właśnie pod tym hasłem. Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 października. Teraz bonanza zapowiedziana.

sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajmiemy się powrotem klasyka z Jamesem Deanem, czyli serialową wersją Na wschód od Edenu.
3: Sprawdzimy też newsa, w jakim najnowszym filmie weźmie udział Tom Holland, a obok niego m.in. Sabrina Carpenter,
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.

0: w mediach.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: To nagranie pochodzi z albumu Daniela Hope'a, znakomitego skrzypka. Nagranie z albumu Escape to Paradise, The Hollywood Album, a to oznacza repertuar złotej ery Hollywoodu, jeśli chodzi, rzecz jasna, o wielki ekran. Przed chwilą muzyka Miklosza Róży z filmu Cyt i takich aranży, takich pięknych partii skrzypiec odnajdziecie dużo więcej na tej płycie Escape to Paradise. Daniel Hope na skrzypcach. A już teraz kolejna edycja naszego cyklu Zakochani w muzyce filmowej, który powrócił właśnie teraz w październiku przed Dniem Muzyki Filmowej i urodzinami RMF Classic. Pytamy w tym cyklu znakomitych artystów, aktorów, wokalistów i kompozytorów właśnie o tę miłość do muzyki filmowej. I dziś kolejnym gościem jest znakomity kompozytor, dyrygent i aranżer Jan Stokłosa.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Dla mnie każdy film z muzyką Jamesa Hornera, a szczególnie Braveheart, to jest akurat świetny film też. To jest film na pewno, do którego wracam, jeśli chodzi o muzykę. To jest pierwszy album, który kupiłem płytę CD z filmu po wysłuchaniu właśnie tego krążka. Jest absolutnie niesamowite. Pod względem, to też jest taki film, wydaje mi się, jeden z pierwszych, który naprawdę nawiązywał muzyką do miejsca, w którym dzieje się akcja filmu. Coś, co wcześniej nie zawsze było respektowane. Jest też film amerykański King's Row z muzyką Korngolda, kompozytora tak naprawdę muzyki klasycznej, który przybył do Stanów z Wiednia i absolutnie zrewolucjonizował pisanie muzyki filmowej właśnie przez wprowadzenie z kolei właśnie orkiestr jako tego składu do muzyki filmowej. I z jego muzyki czerpali wszyscy. John Williams, główny temat na przykład właśnie z Gwiezdnych Wojen, jest tak naprawdę wyciągnięty z pierwszego tematu King's Row. To jest w ogóle niesamowite. Jest on troszeczkę inaczej później poprowadzony, ale pierwszy temat jest idealny. I to jest na przykład tak. I to jest na przykład film, który nie bardzo mnie interesuje jako obraz, natomiast muzyka jest genialna. I wszystkim Państwu polecam naprawdę posłuchać muzyki z tego filmu. King's Row, Korngold.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już w poniedziałek o 11.30 w RMF Classic.
4: Z początkiem października rozpoczęliśmy także nowy plebiscyt i głosowanie na Top 100 muzyki filmowej. Wszystkie propozycje odnajdziecie na rmfclassic.pl. Zapraszam bardzo gorąco do tworzenia playlisty, która zabrzmi właśnie w Dzień Muzyki Filmowej 27 października. Wśród propozycji muzyka z serialu Dom, którą skomponował Waldemar Kazanecki.

0: Mark Snow i muzyka do filmu z Archiwum X to jedna z naszych licznych propozycji w nowym plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. Plebiscyt właśnie ruszył i towarzyszy naszym przygotowaniom do Dnia Muzyki Filmowej. 27 października wysłuchamy waszej najlepszej setki muzyki filmowej, którą wybierzecie w tym plebiscycie. Zapraszam na rmfclassic.pl. I tego wieczoru przed nami ostatnia propozycja z plebiscytu. To będzie wspomnienie kina familijnego lat 80. Niekończąca się opowieść. Ten fragment soundtracku już teraz. Głosować możecie jak zawsze na rmfclassic.pl.
1: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: reklama.
1: Agazarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Agazarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u ciebie na kanapie.

To była muzyka Franciszka Schuberta, fragment jego 6. symfonii, wykonanie Europejskiej Orkiestry Kameralnej. Prowadził Claudio Abbado. Tu RMF Classic wieczorową porą. Za chwilę Rocky 3, a więc piosenka Eye of the Tiger może będzie dobrą prognozą waszego jutrzejszego weekendowego poranka. Życzę wam wspaniałej pogody, gdziekolwiek planujecie poranne treningi. A teraz wiadomość z Wielkiej Brytanii. Dziś została zlicytowana wyjątkowa pamiątka po Freddie Mercurym. To znakomicie zachowany notatnik z odręcznie napisanymi tekstami Freddiego. Nabywca, kolekcjoner zapłacił niemal 280 tysięcy funtów za taki wyjątkowy notatnik gwiazdora. Dziś także poszły pod młotek pamiątki po Johnie Lennonie i zespole Oasis. W kinach lalka, pewnie na ten weekend macie kilka planów filmowych, a jeśli nie, wolicie tą wersję literacką, no to zapraszam was przed radioodbiorniki o 20.30. Kolejne stronicy lalki Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Perypetie nieudolnych szpiegów, czy śmiać się z wad polskiej szlachty? W uniwersum RMF Classic witają Was Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska.
2: A w tym tygodniu syndykaty zbrodni, seryjni mordercy i kobiety po 50.
3: Przejrzymy też i skomentujemy listę 100 najlepszych seriali.
1: Uniwersum RMF Classic, czyli największe hity i ukryte skarby serialowego świata. Już jutro po 13.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Agazarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Agazarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
11: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
16: Abel Korzeniowski, gorąco, bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic.

0: Muzyka Bla Korzeniowskiego do filmu W.E. Tu RMF Classic, za chwilę piękna melodia Carlosa Gardela. Przypomnimy wam kadrę z filmu Zapach Kobiety. A już teraz gorąco zapraszam na kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn. Jest punktualnie 20:30.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Ale znikłeś mi pan z oczu po wyjściu z garnku, ciągnął Geist. Dziś traf zbliżył nas powtórnie. Panie Suzanne, my musimy pogadać o związkach wodoru, jeżeli jesteś pan bogaty. Przede wszystkim nie jestem Suzanne. To mi wszystko jedno, gdyż potrzebuję tylko majętnego desperata, rzekł Geist. Wokulski patrzył na Geista nieledwie z trwogą. W głowie zapalały mu się pytania. Kuglarz czy tajny agent? Wariat? A może naprawdę jaki duch? Kto wie, czy szatan nie jest legendą i czy w pewnych chwilach nie ukazuje się ludziom? Gość nie spuszczał z niego oka i uśmiechał się z łagodną ironią. Nie fatyguj się, pan. Z tyloma już ludźmi rozmawiałem o ich charakterze i o moich wynalazkach, że z góry odpowiem na to, o czym chcesz się poinformować. Jestem profesor Geist, stary wariat, jak mówią we wszystkich kawiarniach pod Uniwersytetem i Szkołą Politechniczną. Kiedyś nazywano mnie wielkim chemikiem, dopóki nie wyszedłem poza granice dziś obowiązujących poglądów chemicznych. Ale od czasu, gdym odkrył zjawiska nie mieszczące się w rocznikach Akademii, ogłoszono mnie nie tylko za wariata, ale za heretyka i zdrajcę. Wokulski był pewny, że ma do czynienia z maniakiem. Geist patrzył na niego i wciąż uśmiechał się. Kończę, panie Suzanne, mówił dalej. Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę, wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyć przede mną. Ale brakuje mi jeszcze kilku niezmiernie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. 4 fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi, dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi. Skądże do mnie nabrał pan takiego zaufania? Pytał Wokulski już spokojny. To proste, odparł Geist. O zabiciu się myśli wariat, łajdak albo człowiek dużej wartości, któremu za ciasno na świecie. Duży masz majątek? Około 1 000 000 franków. 1 000 000? Powtórzył Geist, chwytając się za głowę. Za 2 godziny wrócę tu. Bodajbym stał ci się tak potrzebny, jak ty mnie jesteś. W takim razie może pozwolisz, profesorze, do mego numeru, na 3 piętro. Tu lokal urzędowy. Wolę na 3 piętro. Za 2 godziny będę. Odparł Geist i szybko wybiegł z pokoju. Przed 5 zjawił się z powrotem. Panie Suzanne, rzekł. Wiele mi na tym zależy, ażebyśmy się porozumieli. Pierwej pokaż pan coś przyniósł, przerwał Wokulski. Masz rację, odparł Geist i wydobył z kieszeni średniej wielkości pudełko. Zobacz, rzekł, za co to ludzi nazywają szaleńcami. Pudełko było z blachy, zamknięte w szczególny sposób. Geist po kolei dotykał sztyftów osadzonych w różnych punktach, od czasu do czasu rzucając na Wokulskiego spojrzenia gorączkowe i podejrzliwe. Raz nawet zawahał się i zrobił taki ruch, jakby chciał schować pudełko, ale opamiętał się, dotknął jeszcze paru sztyftów i wieko odskoczyło.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ja szukam takich napięć pomiędzy smutnym a wesołym. I gdzieś tak mam wrażenie, że w tym się najbardziej lokuje.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka, Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Tu RMF Classic, wkrótce muzyka Randy'ego Edelmana, a już teraz muzyka Beatlesów, Let It Be.

muzykę Johna Williamsa do filmu Gwiezdne Wojny Imperium kontratakuje. Tu RMF Classic. Po 21 najpiękniejsza muzyka filmowa, po 22 kolejny odcinek Enigmy. Zapraszam na opowieści Przemysława Samczuka. A jeśli szukacie doborowego towarzystwa, no to polecam najpiękniejszą muzykę filmową na jutrzejszy sobotni poranek, start programu o godzinie 9. Teraz Jan Sibelius i jego utwór Etiuda opus 76 numer 2. Gra Iran Zülszar na gitarze, na wiolonczeli Jan Wang. Jadwiga Polus, do usłyszenia, dobranoc.

0: reklama.
1: Agazarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Agazarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po reklamie.
10: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Różne rzeczy wydawały się niemożliwe, a się stały możliwe. Ja w latach 90. miałem wątpliwości, czy możliwe będzie to, że ludzie zaczną sprzątać po psie. I sprzątają po psie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie Kaja zaprasza, porozmawiam z pisarzem, dziennikarzem, medioznawcą, profesorem Jackiem Wasilewskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid.
9: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
1: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u ciebie.

0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Miał zostać prawnikiem, ale wolał zostać politykiem. Podczas wojny znalazł się w piekle, w którym kilkakrotnie cudem uniknął śmierci. Później chciał już tylko pojeść, popić i zabawić się z dziewczynami. Dlatego przez ponad 20 lat z krótką przerwą był premierem. Poznajmy historię Józefa Cyrankiewicza. Na stole stoi szynka, łosoś, białe pieczywo, a nawet kawior. Wokół rozchodzi się zapach prawdziwej kawy. W kieliszkach perlą się bąbelki szampana. W pewnej chwili do salonu wchodzi kamerdyner i poważnym głosem oświadcza, że za chwilę na śniadaniu będzie towarzysz Gomułka. Premier z uśmiechem odpowiada: doskonale, proszę o nakrycie dla towarzysza pierwszego sekretarza. Po chwili ze stołu znikają delikatesy, a na ich miejsce pojawia się kaszanka, salceson i czarny chleb. Jest też kawa, ale zbożowa, oraz piwo. Ta anegdota ze zmieniającymi się szczegółami krążyła w PRL-u. Opowiadał ją zresztą sam Józef Cyrankiewicz. Znał Gomułkę i jego zwyczaje doskonale. Sympatią go nie darzył, zresztą z wzajemnością, choć to nie przeszkadzało, by został jego świadkiem na ślubie. Ale historia wiecznego premiera, jak nazywano Cyrankiewicza, zaczyna się wiele lat wcześniej i jest niebywale ciekawa. Z powodu regulacji rzeki Białej, Józef Adam Zygmunt Cyrankiewicz zamiast w Krakowie przychodzi na świat w Tarnowie wiosną 1911 roku. Jego ojciec, również Józef, jest inżynierem i kieruje budową. Rodzina dopiero po zakończeniu I wojny wraca do Krakowa. Posyłają małego Józia do prywatnego gimnazjum Jaworskiego przy Rynku Głównym. Szkoły elitarnej i drogiej, dbającej o wysoki poziom nauczania. Po maturze Józef zgłasza się do wojska. Trafia do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii. W 1933 roku jest już podporucznikiem rezerwy. Jest wysoki, przystojny, inteligentny i ma dobre maniery. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zaczyna studiować prawo. Studia trudne, wymagające wkuwania, co przychodzi mu dość opornie. Z wysiłkiem walczy o pozytywne zaliczenia, bo czas woli poświęcać na politykę. Wraz z rozpoczęciem studiów wstąpił do PPS, Polskiej Partii Socjalistycznej. Co bacząc na mieszczańskie pochodzenie, nie jest typowym wyborem, ale socjaliści są modni wśród krakowskiej młodzieży inteligenckiej. Bynajmniej nie mają nic wspólnego z komunistami. Socjaliści przeciwstawiają się idei komunizmu, tak samo jak prawicowym, konserwatywnym poglądom. Józef jest wygadany. Potrafi mówić tak, by zwykli robotnicy nie czuli się od niego gorsi. Jako prelegent krąży po robotniczych osiedlach i krzewi socjalizm. Szybko zapracowuje na stanowisko sekretarza Okręgowego Komitetu Robotniczego, a później zastępcy przewodniczącego Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Organizuje edukację robotników, pochody pierwszomajowe, wiece i kampanie wyborcze. Skutkiem czego Uniwersytet Jagielloński porzuca po 4 latach, bowiem nad prawo przekłada aktywną działalność polityczną. Paradoksalnie jego młodszy brat Jerzy w tym czasie wiąże się z młodzieżą wszechpolską. Tuż przed wybuchem wojny Józef Cyrankiewicz zostaje powołany do wojska. Dowodzi baterią artylerii konnej. Niestety 15 września dostaje się do niewoli. Niemcy pakują go wraz z innymi żołnierzami do wagonów. Wśród nich jest Jan Nowak-Jeziorański, który po wojnie zostanie na Zachodzie i będzie dyrektorem Radia Wolna Europa. Gdy pociąg dojeżdża do Krakowa, Cyrankiewicz daje znak do ucieczki. Zna osiedla robotnicze, wie, gdzie dostaną cywilne ubrania i pomoc. Ucieczka się udaje. Po kilku dniach Cyrankiewicz dociera do domu. Pustego domu. Rodzina uciekła do Rumunii, a ojca jako byłego oficera internowano. Idzie do narzeczonej, Krystyny Munk. Jej również nie zastaje. Latem wyjechała do Jugosławii i tam zastała ją wojna. Ale jest jej siostra Joanna, która niespełna rok później zostanie jego żoną. Ale zanim staną przed ołtarzem, Józef wstępuje do powołanej przez PPS, partia oficjalnie zawiesza działalność, podziemnej organizacji walczącej WRN, Wolność, Równość, Niepodległość, której współzałożycielem i sekretarzem generalnym jest poseł Kazimierz Puszak. Spotyka się z nim w Warszawie, dokąd jeździ jako kurier. Ma fałszywe dokumenty, dlatego bezczelnie podróżuje pierwszą klasą w wagonie przeznaczonym tylko dla Niemców. Cyrankiewicz kieruje organizacją bojową w Krakowie. W czerwcu otrzymuje wiadomość, że na Słowacji Niemcy aresztowali Jana Karskiego, oficera, który dopiero co był z misją nawiązania kontaktu z PPS-em i wracał do Paryża. Znaleziono przy nim mikrofilm. Po torturach jest na skraju wyczerpania i grypsem prosi o dostarczenie cjanku, bo nie wie, jak długo jeszcze wytrzyma. Pułkownik Tadeusz Burkomorowski, dowódca krakowskiego Związku Walki Zbrojnej, przekazuje truciznę. Ale Cyrankiewicz postanawia ratować Karskiego. Bierze z kasy partyjnej pieniądze, by zorganizować akcję. Żołnierze WRN wykorzystują to, że Karski przed przewiezieniem do warszawskiego gestapo trafia na kurację do szpitala w Nowym Sączu. Pilnujących go granatowych policjantów usypiają papierosami ze środkiem odurzającym i po cichu wyprowadzają Karskiego, który w przyszłości odegra wielką rolę w historii. Jako świadek niemieckich zbrodni dotrze do Ameryki, by opowiedzieć o nich prezydentowi Rooseveltowi. 19 kwietnia 1941 roku Cyrankiewicz wpada w głupi sposób. Jadąc z misją do Warszawy, spóźnia się na pociąg i chcąc przeczekać, wchodzi do mieszkania konspiracyjnego przy Sławkowskiej 6 w Krakowie, gdzie czeka gestapo. Niemcy na szczęście nie orientują się, jak ważną osobę aresztowali, i wsadzają go jako przeciętnego konspiratora do więzienia na Montelupich. Aby się nie nudził, przydzielają mu pracę w ambulatorium, a on od pierwszej chwili planuje ucieczkę. Ta jednak musi być koordynowana z zewnątrz, więc trzeba wysyłać grypsy. Jeden wpada w ręce Niemców i plan bierze w łeb. Cyrankiewicz zostaje pobity i jakiś czas spędza w karcerze, po czym wraca do pracy, ale w pralni. Teraz to Karski chce odbić Cyrankiewicza, jednak władze uważają, że nie nadaje się do takiego zadania i wysyłają go ze wspomnianą misją na zachód. Po roku spędzonym w więzieniu przy Montelupich, Józef Cyrankiewicz wraz z grupą więźniów zostaje przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie staje się numerem 62933. Na pasiaku ma czerwony winkiel, czyli oznaczenie więźnia politycznego. Od razu odnajdują go przedwojenni PPS-iacy i wciągają do obozowej konspiracji. Kolejny raz przydaje się znajomość niemieckiego, dzięki której dostaje funkcję Schreibera, czyli pisarza w kancelarii obozowego szpitala. Praca lekka, niewyniszczająca, a przy tym ważna, bo ma dostęp do kartotek i sporządza zestawienia mordowanych więźniów, które kopiuje i tajnymi kanałami przekazuje do organizacji podziemnych w Krakowie. W książce Piotra Lipińskiego, Cyrankiewicz, wieczny premier, czytamy w jednym z grypsów: ludzi słabych fizycznie, niezdolnych do pracy, wycieńczonych, wymordowanych warunkami obozu, przeznacza się albo na szprycę, czyli zastrzyk fenolu, albo co miesiąc mniej więcej na gaz. Praca w obozowym szpitalu daje Cyrankiewiczowi względne poczucie bezpieczeństwa, ale w styczniu 1943 roku, gdy stoi w kolejce przed kiblem, zauważa go Maksymilian Grabner, szef Wydziału Politycznego Gestapo, i bez powodu odsyła do bunkra. Ma zostać rozstrzelany. Tuż przed egzekucją ratują go koledzy, wręczając SS-manom łapówkę. Od tej chwili planuje ucieczkę i przez to trafia do bloku 11, nazywanego blokiem śmierci, bo podczas przeszukania SS-mani znajdują u niego cywilne ubrania. Stamtąd już się nie wychodzi, chyba że ma się szczęście, co w tych okolicznościach brzmi jak ponury żart. Kilka dni po osadzeniu Cyrankiewicza w bloku śmierci odwołany zostaje komendant obozu Rudolf Hüss. Nomen omen, powodem jest wszechobecna korupcja. Nowym komendantem zostaje Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel, który, chcąc poprawić nastroje wśród więźniów, zmienia regulamin, anulując wykonywanie wyroków śmierci za błahe przewinienia. Cyrankiewicz dostaje jednak na pasiaku dodatkowe oznaczenie, czerwony punkt oznaczający próbę ucieczki. Teraz jest łatwym celem głównie dla Politische Abteilung, które próbuje doprowadzić do prowokacji, by zdyskredytować porządki nowego komendanta. Gestapo podsyła Cyrankiewiczowi prowokatora, więźnia kryminalnego, który namawia go do wspólnej ucieczki. Cyrankiewicz odmawia. Do ucieczki jednak dochodzi, ale relacja o prowokacji dociera do komendanta Liebehenschela. Ten wzywa go i sam przesłuchuje, choć jest to bardziej rozmowa niż przesłuchanie. Cyrankiewicz opisuje komendantowi, jak Politische Abteilung przy pomocy kryminalnych szpicli sieje wśród więźniów defetyzm i celowo prowokuje ucieczki. Dyktuje nazwiska szpicli gestapo, mówiąc wprost, że jeśli ma się coś zmienić, to szpicelbanda musi zostać zlikwidowana. A nawet ostrzega komendanta, że i jego otaczają szpicle, którym zależy, aby stąd zniknął. Wkrótce potem Liebehenschel anuluje mu karę za próbę ucieczki, 25 kijów, uznając, że ucieczka była formą obrony przed panującymi w obozie warunkami. Te mają się teraz poprawić. W zamian Cyrankiewicz daje słowo, że nie będzie próbował uciekać. W styczniu 1944 roku Cyrankiewicz trafia jako pacjent do bloku szpitalnego, gdzie po wyleczeniu zostaje sanitariuszem. Organizacja poza obozem szykuje dla niego kolejną ucieczkę, ale on odmawia. Bynajmniej nie chodzi o złożoną Liebehenschelowi obietnicę. Komendanta zresztą odwołano tak, jak przewidział to Cyrankiewicz. Jego następca, Sturmbannführer Richard Baer, planuje likwidację obozu i wymordowanie wszystkich więźniów. Dlatego ruch oporu szykuje się do zbrojnego powstania. W październiku Cyrankiewicz zostaje mianowany dowódcą obozowego AK, ale rozkaz nie dociera do Auschwitz i zostaje anulowany. Powstanie nie dochodzi do skutku. W styczniu 1945 roku nadciągający front zmusza Niemców do ewakuacji. Więźniowie ruszają w marsz śmierci. Najpierw pieszo, później w odkrytych wagonach. Do Mauthausen dociera mniej więcej połowa. Wśród nich jest Cyrankiewicz. Tam i tak mają zostać wymordowani, ale zanim to nastąpi, Hitler popełnia samobójstwo, a SS-mani uciekają. Cyrankiewicz zostaje uwolniony na 3 dni przed kapitulacją Niemiec. Dawni towarzysze z PPS są pewni, że Cyrankiewicz nie żyje. W Gazecie Socjalistów ukazał się już nawet jego nekrolog. Tym bardziej jego powrót jest zaskoczeniem, ale takim samym zaskoczeniem jest zmiana, która w nim zaszła. Nie chce się wiązać z dawną PPS, nadal konspiracyjną, bo niechętną wchodzeniu we współpracę z Polską Partią Robotniczą, czyli komunistami i ze Związkiem Radzieckim. Powie później profesorowi Michałowi Śliwie, badaczowi PPS, że w czasie okupacji doznał tyle strasznego, że po wojnie po prostu chciał żyć po ludzku. Pojeść, popić, zabawić się z dziewczynami. To jedno, a drugie jest realistą. Nie wierzy, że kilkaset tysięcy PPS-iaków może stworzyć partyzantkę i walczyć ze Związkiem Radzieckim. Uważa, że nie ma o co walczyć, bo podczas konferencji w Teheranie w 1943 roku Polska została sprzedana Stalinowi. Konferencje w Jałcie i wreszcie w Poczdamie przypieczętowały los Polaków. Zresztą, gdy wraca w kraju, Bolesław Bierut powołał już tymczasowy rząd Frontu Jedności Narodowej, którego premierem jest Edward Osóbka-Morawski. I choć to rząd marionetkowy, Zachód go uznaje. Działa też nowa PPS, która ma słabe przywództwo. Cyrankiewicz postanawia to wykorzystać. Spotyka się z Bierutem i obejmuje stanowisko sekretarza generalnego w komitecie wykonawczym nowego PPS, nazywanego przez dawnych socjalistów fałszywym PPS-em. A o tym, jak potoczą się losy wiecznego premiera, dowiemy się za chwilę.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: To jest Enigma w RMF Classic.
1: W czerwcu 1946 roku w Polsce odbywa się referendum. Pierwsze pytanie dotyczy likwidacji Senatu, drugie reformy gospodarczej, a trzecie przyjęcia zachodniej granicy państwa. Komunistyczne władze agitują, by głosować trzy razy tak. Referendum zostaje sfałszowane, ale to dopiero przygotowanie fałszowania właściwych wyborów. W sierpniu wraz z premierem Osóbką Morawskim Cyrankiewicz jedzie na spotkanie ze Stalinem. Rozmawiają do drugiej w nocy. Na kolejne spotkanie, tym razem w letniej rezydencji generalissimusa, jedzie z Gomułką w listopadzie. Są w złych relacjach. Gomułka widzi w PPS-owcach wrogów. Stalin doskonale o tym wie i potrafi nawet zażartować. Widząc zabandażowaną rękę Gomułki, pyta, czy go Cyrankiewicz ugryzł. A już całkiem serio stwierdza, że Polska Partia Socjalistyczna jest i będzie potrzebna. To daje Gomułce jasny sygnał, że nie może pozbyć się ani Cyrankiewicza, ani PPS-u. I nakazuje, by obaj polscy politycy wypili ze sobą Bruderschaft, z nim zresztą także. Stalin długo rozmawia z Cyrankiewiczem, przywódcę. Pije z nim, bo Gomułka pić nie potrafi. Wreszcie mówi wprost: ty nie lubisz mnie, Cyrankiewicz? Cyrankiewicz odpowiada: skądże znowu, towarzyszu Stalin? Mówiąc to, pochyla głowę, a w duchu modli się do Najświętszej Panienki, aby mu się łysina nie zaczerwieniła. I nie czerwieni się, bo Stalin mówi później do otoczenia Gomułki, że Cyrankiewicz, choć socjalista, to dobry z niego marksista i leninowiec. Po powrocie z Soczi 28 listopada Cyrankiewicz zostaje ministrem bez teki w rządzie Edwarda Osóbki Morawskiego. Tego dnia zostaje podpisany też ważny dokument. Mimo że zdaniem Stalina PPS jest potrzebny, rozpoczyna się proces łączenia PPR-u z PPS-em. Od teraz ma być jedna komunistyczna partia – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Dwa dni później Gomułka mówi do aktywu obu partii, że niektórzy towarzysze nazywają zjednoczenie ślubem. Dotąd obie partie żyły na wiarę, teraz związek zostanie prawnie zawarty. W styczniu 1947 roku, po sfałszowanych wyborach do Sejmu, mając zaledwie 35 lat, Cyrankiewicz obejmuje stanowisko premiera. Ale nie wszyscy PPS-owcy są w tak dobrej sytuacji jak on. Właściwie zostają przez niego porzuceni, by nie powiedzieć mocniej zdradzeni. Tak jak Kazimierz Pużak, który już w czerwcu 1945 roku został aresztowany, wywieziony do Moskwy i wraz z innymi skazany na 1,5 roku więzienia. Sowieci wypuścili go, ale gdy Cyrankiewicz został premierem, Pużaka aresztuje UB. Tym razem otrzymuje 10 lat. Umrze w więzieniu w Rawiczu, oficjalnie na niedomaganie serca. Naprawdę wskutek odniesionych obrażeń po upadku ze schodów. Ani za nim, ani za wieloma innymi Cyrankiewicz się nie wstawił. Być może dlatego, że w czerwcu 1947 roku, gdy Pużak trafił do więzienia, Cyrankiewicz był zajęty kimś innym. W czerwcu po spektaklu w Teatrze Polskim do garderoby Niny Andrycz posłaniec dostarcza bukiet róż. To już nie pierwszy, bo aktorka kwiaty z biletem z inicjałami JC otrzymuje od stycznia. Redaktor Mitzner z Robotnika wyjaśnia jej, że adoratorem jest Józef Cyrankiewicz. Po wojnie rozwiódł się z Joanną Munk i tak jak zapowiedział, chce poromansować. Spotykają się w jego mieszkaniu tuż przed przeprowadzką do Pałacu Namiestnikowskiego. Ale romansowanie jest wyjątkowo krótkie, bo już po miesiącu biorą ślub w ratuszu. Ich świadkami są Władysław Gomułka i Arnold Szyfman, dyrektor Teatru Polskiego. Pasją Cyrankiewicza jest motoryzacja. Jego kierowca Zbigniew Pawłowski będzie wspominać po latach. To była doskonała fucha, zapewnione dobre jedzenie i kąt do spania, ale spałem głównie w samochodzie, bo wciąż trzeba było stać i czekać na premiera. Jeżdżenia też niewiele, bo Cyrankiewicz sam lubił siadać za kółkiem. Kiedyś czekałem na niego 6 godzin. Gdy przyszedł, powiedział: szkoda mi cię, Zbyszek, to nie jest robota dla ciebie, załatwię ci coś. I załatwił. Załatwił. Wysłał swojego kierowcę na ziemię odzyskane, by poprowadził schronisko Samotnia w Karkonoszach. Później został kierownikiem wyciągu w Karpaczu, który obecnie nosi imię Zbyszek. Wróćmy jednak do historii Cyrankiewicza. Przed formalnymi zaślubinami PPR i PPS Gomułka zostaje przez swoich towarzyszy oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i odwołany ze stanowiska sekretarza generalnego PPR-u. Gdy obie partie się łączą, Cyrankiewicz wraca do jego słów o ślubie, mówiąc: zaręczyłem się z inną narzeczoną, a ślub musiałem wziąć z inną. Władzę w PZPR obejmuje Bolesław Bierut. Cyrankiewicz zostaje premierem i członkiem biura politycznego. Ale w kolejnych latach jego rola ogranicza się do funkcji reprezentacyjnych, bo w kraju rządzi partia. Przez chwilę traci nawet tekę prezesa Rady Ministrów, którą przejmuje Bierut, będąc jednocześnie szefem partii i rządu. Cyrankiewicz przez 2 lata jest jego wicepremierem. W tym czasie Gomułka najpierw kieruje Najwyższą Izbą Kontroli, później Warszawskim Oddziałem Ubezpieczeń Społecznych, aż wreszcie w 1951 roku zostaje aresztowany. W więzieniu spędza 3 lata. Ma jednak szczęście. Po śmierci Stalina zaczyna się odwilż. 28 czerwca 1956 roku, w 3 miesiące po śmierci Bieruta, robotnicy poznańskich zakładów imienia Stalina, dawniej fabryki Cegielskiego, wychodzą na ulicę. Powodem niezadowolenia jest podwyżka cen żywności. Bezpieka traci kontrolę i do akcji włącza się wojsko. Na ulicę Poznania wyjeżdżają czołgi, giną ludzie. Następnego dnia wieczorem Cyrankiewicz, przemawiając przez radio, mówi:
2: każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
1: Prowokator czy szaleniec? Bowiem władze uważają, że rozruchy wywołali prowokatorzy, którzy chcieli dokonać zamachu na państwo. Ludzie jednak chcą zmian, więc w październiku na stanowisko pierwszego sekretarza partii wraca Władysław Gomułka i zapobiega tym samym interwencji Sowietów, którzy, obawiając się obalenia komunistycznych rządów, wysłali już wojsko, by krwawo stłumić próbę odzyskania przez Polskę niezależności od Związku Radzieckiego. Armia zostaje zawrócona dosłownie w ostatniej chwili. Przez kolejne lata Cyrankiewicz nadal jest premierem, ale de facto krajem rządzi go

0: Trzeba za nią płacić w twardej walucie, a tej brakuje. Gdy pada propozycja barteru zapłacenia Brazylii za kawę statkiem, Cyrankiewicz zauważa, że transakcja jest bardzo korzystna. Społeczeństwo kupując kawę zapłaci więcej niż można otrzymać za sprzedany statek. To jednak nie przekonuje Gomułki. Cyrankiewicz jest jego przeciwieństwem. Lubi przepych, luksus. Ceni dobrą kuchnię, dobre alkohole, przyjęcia, zagraniczne towary, zagraniczne samochody, a przede wszystkim dobre towarzystwo. Dzięki Ninie Andrycz, która nieformalnie pełni rolę pierwszej damy, nieformalnie, bo w komunistycznym państwie nie ma takiej funkcji, Cyrankiewicz wchodzi w środowisko artystów, aktorów, pisarzy, intelektualistów. A oni chętnie z tego korzystają, bo towarzysz premier nie odmawia pomocy w załatwieniu drobnych z jego punktu widzenia spraw. Ma przy tym spore poczucie humoru i ogromny dystans do siebie. Gdy w restauracji kelnerka przez nieuwagę wylewa na niego zupę, patrząc na nią mówi z uśmiechem: nie płacz, masz szczęście, że nie wylałaś na Wiesława. Wiesław to konspiracyjny pseudonim Gomułki. W styczniu 1968 roku Gomułka uznaje, że wystawione w Teatrze Narodowym Dziady Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka mają wymowę antyradziecką. Zdjęcie sztuki z afisza wywołuje protest studentów, który nabiera na sile, a władze oskarżają o to rewizjonistów i syjonistów. I choć decyzje zapadają w gabinetach partyjnych, to ich twarzą jest Cyrankiewicz. W tym czasie Cyrankiewicz rozwodzi się z Niną Andrycz. Małżeństwo od lat było w rozpadzie, a na rozwód nie zgadzał się, a jakże Gomułka. Bo przecież to zły przykład dla obywateli. Wreszcie nie ma wyjścia. Cyrankiewicz jednak długo nie pozostaje rozwodnikiem. Bardzo szybko bierze ślub z lekarką Krystyną Tępską, z którą pozostanie już do śmierci. Rządy Gomułki dobiegają końca w grudniu 70 roku, gdy do kolejnej fali niezadowolenia dochodzi na Wybrzeżu. Gomułka, który w 56 roku krytykował użycie siły, teraz sam wydaje zgodę na użycie broni. Ale jego decyzja nie zyskuje aprobaty towarzyszy radzieckich, którzy chcą politycznego rozwiązania kryzysu. Cyrankiewicz osobiście dostarcza mu decyzję o dymisji. I choć jest premierem i członkiem biura politycznego, sam wychodzi z tego obronną ręką. Jednak następca Gomułki, Edward Gierek, ma swojego kandydata na premiera, Piotra Jaroszewicza. Dlatego wieczny premier składa rezygnację, by przez kolejne 2 lata być przewodniczącym Rady Państwa. Po zmianie władzy Cyrankiewicz schodzi na drugi plan. Najpierw odchodzi z biura politycznego, później traci stanowisko członka Komitetu Centralnego. Do 1986 roku jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju. Umiera 20 stycznia 1989 roku, na kilka tygodni przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu. Po upadku komunizmu w prasie pojawiają się artykuły oskarżające Cyrankiewicza o kolaborację z Niemcami. Zdaniem autorów w Auschwitz miał być szpiclem i wysyłać ludzi na śmierć, a nawet dostarczać SS-manom żydowskie więźniarki, a te oporne kierował do likwidacji. Ten zarzut jest nonsensem, choćby z tego powodu, że SS-manów bardzo surowo karano za jakiekolwiek kontakty intymne z więźniarkami, a już szczególnie z Żydówkami. Piotr Lipiński w swojej książce Cyrankiewicz, wieczny premier, przywołuje wypowiedź doktora Adama Cyry, historyka Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Cyrankiewicz miał rzekomo wskazać Grabnerowi Stanisława Dibua, szefa przedwojennego PPS. Cyra stwierdza wprost, że to bzdura. Dibua został zamordowany w sierpniu, a Cyrankiewicz trafił do obozu we wrześniu. Po wieloletnich badaniach Cyra nie ma również wątpliwości, jak ważną rolę przyszły premier odegrał w obozowym ruchu oporu. Nie znaleziono także dowodów, by Cyrankiewicz jako premier rzekomo napisał list do sądu, żądając skazania rotmistrza Witolda Pileckiego. Choć nie ma również dowodów, że zrobił cokolwiek, by go uratować. Jego i innych żołnierzy AK, jak generała Bora Komorowskiego, czy dawnych towarzyszy z PPS-u. Choć zdaniem niektórych, sprzeciwiając się stalinowskiemu terrorowi, sam wydałby na siebie wyrok. W końcu chciał tylko pojeść, popić i zabawić się z dziewczynami. I może dlatego wolał być konformistą i stał się bezwolnym narzędziem komunistów. Ach, jeszcze słowo o bracie Jerzym Cyrankiewiczu. Wyjechał do Anglii, gdzie był lekarzem w Edynburgu. Dwukrotnie odwiedzał Polskę, ale nie ma żadnych dowodów, że spotkał się z bratem premierem. W odcinku podcastu Enigma wykorzystano cytat z audycji Polskiego Radia.
1: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
2: Ogłoszenie.

0: miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
1: A w tym tygodniu barokowe smaczki, które są zarazem ścieżką dźwiękową filmu, do którego warto wrócić. Kramer kontra Kramer. Płyta CBS z roku, kiedy powstał film, czyli z 1979.
0: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Wolałabym, żeby nie przyświecało naszemu spektaklowi motto, które też gdzieś tam znaleźliśmy, że ona mówiła: przestań się tak tym wszystkim przejmować, to się i tak nie uda. Więc mamy nadzieję, że jednak nie.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
6: Tu działa muzyka z filmów akcji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajmiemy się powrotem klasyka z Jamesem Deanem, czyli serialową wersją Na wschód od Edenu.
3: Sprawdzimy też newsa, w jakim najnowszym filmie weźmie udział Tom Holland, a obok niego m.in. Sabrina Carpenter,
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gość miał 30 lat, na koncie drobne wyskoki, w tym kradzieże rowerów, żeby się nimi przejechać, albo napady na sklep monopolowy i rabunki 6 piw. Nigdy nie pracował, on zawsze sprawiał rodzinie problemy. Było podejrzenie, że jest schizofrenikiem, ale to się nie potwierdziło. W każdym razie był dziwny i miał fioła na punkcie tej dziewczyny. Inki. Weszła mu w słowo Lena. Ona nazywała się Inga Fal i miała 16 lat. To była twoja koleżanka. Powtórzył ciszej, jakby mówił do siebie. Przepraszam. Lena podziękowała mu skinieniem. Upiła do żyłek wina i sięgnęła po kolejnego Aikosa. Siedzieli jakiś czas w milczeniu. Kojarzę tego Romka. Pierwsza odezwała się Lena. Przyłaził na przystanek i gadał coś od rzeczy. Żebrał piwo u chłopaków, a oni go przeganiali. Nie uważałam, że jest groźny. Wcale się go nie bałam i nie sądziłam, że przychodzi do Ingi.
2: Ale tak było, stwierdził ojciec. Potajemnie robił jej zdjęcia i rysował portrety. Kiedy jego matka je znalazła, przyznał się, że z rozmysłem przyjeżdżał do Czerlonki i obserwował okna falów. A jeśli kąpałyście się w rzece, podglądał was. Ojciec się zawahał. Jak tylko lokalni policjanci donieśli mi o tym, od razu go zgarnęliśmy. Sam prowadziłem przesłuchanie i trochę mocniej go przycisnąłem. Na tyle mocno, że potrzebował pomocy medycznej, ale chyba sam odmówił pozostania w szpitalu. Już nie pamiętam. Bał się, że go tam zlinczują. Ludzie we wsi byli ostro wkurzeni, chcieli pomsty. Rodzina tego Romka założyła mi nawet sprawę, że się na chłopaków wziąłem i istniała groźba, że będę miał dyscyplinarkę. To wtedy mama pierwszy raz zagroziła odejściem. Niczego mnie to nie nauczyło. Nie panowałem nad sobą. Piłem, rzucałem się do wszystkich. To był dla nas trudny czas. Dziś wiem, że to było nie fair wobec rodziny, ale wtedy liczyła się dla mnie tylko ta sprawa.
3: Pamiętam. Wyszeptała Lena i chciała dodać, że właśnie wtedy Kaja zaczęła się przy nim kręcić jako jedyna, rozmawiać z nim i spędzali dużo czasu ze sobą, ale ugryzła się w język. To nie był dobry moment na tego rodzaju wyrzuty. Chciała dowiedzieć się więcej o rozpruwaczu.
2: Zrozum. Traktowałem to osobiście. Uważałem, że ty wtedy byłaś zagrożona. Moja córka mogła leżeć pod tym drzewem zamiast dziewczyny falów. Ten łajdak miał czelność zaatakować pod moim własnym nosem. Ojciec się zaperzył. Odetchnął jednak głęboko i kontynuował. Swego czasu wszyscy byliśmy pewni, że znaleźliśmy właściwego klienta. Niestety biologia nie pasowała. Rozpruwacz z Czerlonki zostawił mnóstwo śladów. Od wyskrobin pod paznokciami Ingi, przez włókna i wreszcie zaspokajał się nią na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli wiesz, co mam na myśli.
3: Rozumiem, tato. Nie musisz mi tłumaczyć jak dziecku. Westchnęła. Ale dziękuję. To trudne dla mnie, a dla ciebie tym bardziej. Opowiadaj dalej.
2: Był na tyle głupi, że sp***ł jej ubranie. To dlatego je zabrał i zostawił nagą, kiedy ją znaleźliśmy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.